0: Radio S. Radio S.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
8: Witam w czwartkowy poranek, Sandra Pawłowska. Dziś czeka nas ciepły dzień do 25 stopni, ale na niebie dzisiaj będą i chmury, i słońce. Na ulicach jeszcze mały ruch i mało samochodów, bo Radom i jego mieszkańcy budzą się do życia.
7: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. Trzy ranno osoby szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
10: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, niebezpieczeństwo.
9: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak kilkunastu działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowało przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek z PiSu.
11: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutsche.
9: Na to z mównicy sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.
12: Czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
9: A według niemieckiej policji wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni, a wielki mecz już w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Anglia 4-2 pokonała Chorwację w tej samej grupie, czyli grupie L. Ghana 1-0 wygrała z Panamą. Wczoraj swoją grą zawiodła nieco Portugalia, która tylko zremisowała 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga.
6: SK Radom.
8: Witam, Sandra Pawłowska. Ponad 10 milionów złotych jest do wzięcia w budżecie obywatelskim Radomia na przyszły rok. Głosowanie na 158 projektów rusza w niedzielę na stronie konsultacje.radom i potrwa do 7 lipca. Radomski Amfiteatr kończy rok artystyczny. W sobotę rusza Dzień Dobry na Kulturę. Zaprasza Alicja Gryzwasil.
13: Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na podsumowanie sezonu artystycznego, tym razem z motywem przewodnim snucie historii. Będzie więc literacko i mocno inspirująco.
8: Wszystko startuje o 15 przy Daszyńskiego 5. Stan wolny.
14: Jan Kama
15: i Wiktor
14: w Radiu SK.
16: No i dzień dobry, witam przy śniadaniowym stole. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc uwaga, zacznijmy od smacznego.
17: Smacznego? Ja o tej porze tylko kawusia.
18: Kawa okej, ale tak trochę gorzej się to gryzie. Śniadanie to postawa.
16: No to dajcie znać, wy jesteście przed czy po? I co tam kuchnia serwuje?
18: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co dzisiaj kuchnia serwuje i niech to nie będzie ból poranka, dobra?
16: Albo 664-402-302.
17: Mam do kawy cappuccino, polecam.
16: No to już się lepiej gryzie. No.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK, 8 minut po godzinie 6. Kawka jest, proszę bardzo, moja tutaj, polecam.
1: Jednak eksperci mówią, że coś takiego bardziej treściwego by się przydało. Polska dzieli się na dwa obozy. Jeden obóz wstaje i nic nie je, ewentualnie właśnie płucze zęby kawą, no a drugi obóz, jak nie zje śniadania, to nie zacznie dnia.
2: No i dlatego pytamy się was, co dzisiaj u was kuchnia serwuje? Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Ja wiem, że o tej porze ciężko być zrównoważonym, ale spróbujmy.
1: No właśnie, jesteście przed czy po śniadanku?
3: Hej Eska, ja kawę piłam już o 3 rano i powiem wam po cichu, wrzamałam pączka.
0: Kawka z pączkiem? No dzisiaj czwartek, tłusty czwartek, no to wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, że to dzisiaj na pewno, tak.
0: Dzisiaj tłusty czwartek.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Siemka SK, dziś przed wyjazdem do pracy herbata rumiankowa wleciała, a widziałem, że żonka mi spakowała na śniadanko pysznego langosza, także pozdrawiam gorąco w ten czwartkowy poranek.
2: Czyli jednak tłusty czwartek.
5: Jankes i Wiktor.
0: Słuchajcie. Ale sprawdziłem ten langosz cały, no bo jakoś nie miałem okazji. Rodzaj smażonego pieczywa drożdżowego, specjalność kuchni węgierskiej.
2: Z serem, czosnkiem i śmietaną. Tłusty czwartek.

0: 16 minut po 6 rano, Basia się dosiadła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty jesteś przed czy po śniadanku i co kuchnia serwowała?
1: Przed. Ja tak rano nie jem śniadań.
2: Poranny?
1: Aby już po prasowanie.
3: Ja już w trakcie.
0: Ja też jestem w trakcie, zobacz, tu jest bułeczka. O,
1: o wow.
4: Widzisz, jak fajnie, że sobie przyniósł?
3: No dobra, słuchajcie.
1: Przywieźli mu.
3: Ach. Przeglądamy prasę. Tutaj nie, to może tutaj. Brazylijski piłkarz Neymar.
4: Kojarzę, on ma dużo dzieci.
3: Właśnie, podzielił się z fanami radosną informacją. Uwaga, Kama, to specjalnie dla ciebie. Zostanie ojcem po raz piąty.
4: Wow. Ale z drugą czy z trzecią partnerką?
3: No właśnie, nie już to wszyscy pogubili, ale poprzednie dzieci ma z dwiema innymi dziewczynami, kobietami.
4: Czyli znowu.
3: I teraz, no, jakby ciąg dalszy tego serialu następuje.
1: Prawdziwy piłkarz strzela na boisku i poza nim.
4: Ewidentnie.
0: Słuchajcie, jest informacja, która dotyczy dobrobytu.
4: Czego?
0: Dobrobyt.
4: Dziękuję, że się nie pomyliłeś, no.
0: W Unii Europejskiej na samym czele, na przodzie z dobrobytem jest Luksemburg. A gdzie jest Polska, się pytacie? W środku stawki, uwaga, idziemy łeb w łeb z Maltą. Zajmujemy ex aequo miejsce w samym środeczku dobrobytu. No.
3: Z Maltą.
1: Coś mi tu nie gra. Malta jest w Poznaniu.
4: Dokładnie.
0: A Poznań w Polsce.
1: Tak.
3: No, czyli co?
5: No. Tylko w Radiu SK.
3: Polska górą.
4: Czyli jesteśmy na czele stawki, tak?
3: Jesteśmy.
4: No bo jeśli Malta i my jesteśmy w połowie, to połowa i połowa robi całość. No to jesteśmy number one.
3: Bardzo dobrze. Jasiu, dziękujemy ci bardzo.
1: Proszę bardzo.
3: Padniesz jutro?
1: Oczywiście, że tak.
3: Oczywiście, dziękujemy.
0: Smacznego. Tak.

0: Kolejni obudzeni do nas dołączają. Calvin Harris, Dua Lipa. Dzień dobry, witamy wśród żywych.
1: Dzień dobry, witamy, witamy. Smacznego życzymy wszystkim. Za chwilę Marcin Procki po śniadanku z newsami do nas wpadnie.
2: Marcin Procki powie w końcu coś dla mnie. Mianowicie zrobi podsumowanie mundialu, ponieważ ja absolutnie nic nie wiem, poza tym, że jest i bramki są dwie.
0: To najważniejsze, co po wczoraj musisz wiedzieć, to to, że Cristiano Ronaldo się obraził.
2: Naprawdę?
0: Tak, za mało do niego podawali. Young Girls.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
3: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach, na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Ponownie zaglądamy do Radomia. W tym momencie w naszym mieście 13 stopni, ale temperatura urośnie dzisiaj do 25. Na ulicach nieco więcej samochodów, między innymi przy Rondzie Warszawskim i Kozienickim.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Dokładnie 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem. Poinformował o tym w nocy, wychodząc z kolacji w Wersalu z prezydentem Francji. Dokument mówi m.in. o neutralizacji irańskich zapasów uranu i braku opłat za przepływ przez Ormuz. Irańskie MSZ przekazało, że prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum. Teraz sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich standardu życia.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
13: SK Sport News.
11: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellingama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. A polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z Orchus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
15: No i wracamy do pytania, czy jesteście przed czy po śniadaniu, ha.
16: Jankes się pytał, czy przed czy po. Niestety od 2 dni problemy z żołądkiem, a kocham jeść, więc jestem przed, bo boję się być po.
17: O nie!
18: Odwagi!
17: O nie.
18: I dużo
0: papieru toaletowego.
9: A ci, co już są po, niech dadzą znać, co tam dzisiaj kuchnia serwuje.
0: Bo my teraz serwujemy naszą ulubioną koleżankę, czyli Zalię.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotem.

0: smacznego samego rana. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, 6:37.
1: A my konsumujemy kolejne newsy. Kama przegląda cały czas te strony z informacjami.
2: I długo to musiałam rzuć.
1: Wpadła na Kubę Wojewódzkiego.
2: Nie... Dobrze, tak. Słuchajcie, jest koniec podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Nawet pan Jakub Władysław Wojewódzki wyjaśnił, oczywiście w social mediach. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne medialne ścieżki. No i po wakacjach pan Jakub w pojedynkę poprowadzi format podcastowy, tak to mówią.
1: A to tam nie było tak do tej pory cały czas?
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda.
3: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00
6: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklam.

0: Euras. Masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Euras gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Euras to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Euras. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Euras. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: I po reklamie.

0: No crazy, crazy, czyli Beyoncé w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ciekawe, czy gardło Kamili jest dzisiaj crazy, sprawdźmy.
2: Luizaza
1: SK, budzi w zam prawie.
0: Ale takiej wersji jeszcze nie było.
3: Proszę pana, rozwijamy się, upgrade'ujemy, ale przede wszystkim składamy życzenia urodzinowe Luizie właśnie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Luizo. Szybciutko, czego tobie życzyć z samego rana?
4: No, już i tak mi zrobiliście dzień, ale super, super, że dzwonicie, a jeszcze lepiej, że pamiętają o mnie.
3: Oj, pamiętają, bo ty podobno jesteś niesamowitą i fantastyczną teściową. Od ilu lat?
4: No, od dwóch, już niedługo trzech.
0: No nie wypominajmy,
3: ale
0: nie wypominajmy.
3: Ale przyjaciółką już prawie od 10.
4: O, jak miło.
1: Ale zaraz, stop.
0: Nie, kto tu jest
1: jak?
0: Kim?
1: Przecież to jest niemożliwe, żeby teściowa była jednocześnie przyjaciółką. No jak? Ludzie!
4: Zdarza się.
0: Czekaj, sprawdzę, czy moja teściowa słucha. Nie, a to jedźmy dalej. Okej, okay. Takiej ze świecą szukać. Ojejku, no to gratulujemy oczywiście, że masz takie fajne relacje.
4: Z Jolą, moją synową.
1: To
4: tak.
1: Jaki jest przepis na to, żeby było tak dobrze jak u was? Bo to jest naprawdę sprawa niespotykana.
3: Czyli jak daleko od siebie mieszkacie?
0: No właśnie, nie widzę was.
4: Bardzo blisko, bardzo blisko. Widzę wszystko z okna.
0: Okej, okay. To lepiej nie podpadaj, bo wszystko widzę. To
3: czyli widzisz, ale nie komentujesz.
4: O, właśnie.
3: No i mamy przepis na
4: sukces. I traktuję synową jak córkę.
3: No. Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczasz?
4: No, często jest na odwrót, bo ona mi wiele spraw załatwia.
1: Właśnie teraz możesz ty do nich zadzwonić, albo przejść się, albo krzyknąć przez okno, że dostaliście rodzinne, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Jezu! Ona uwielbia Energylandię! Prezent zrobiliście? Jezu.
0: Cudownie, ale tam będą świętować, ale będą jeździć, ale ale się będzie działo, no.
3: I to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz mogła krzyczeć. Radio SK. Z radości oczywiście.
1: Mamusia do pierwszego wagonika.
4: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego pięknego. Baw się dobrze, to jest twój dzień. Buźka.

0: Hej, idzie Prolski Marcin, widziałem, z kawką idzie. Wypiję kawkę i zaraz będzie przedstawiał news.
1: I stetoskop też trzyma, ten lekarski. Będziemy się leczyć z dużych pieniędzy.
2: A kaszli?
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Kaufland jest fresh!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
2: Ile przed siódmą zaglądamy do Radomia i powoli rozpoczynamy poranne godziny szczytu. Coraz więcej samochodów na radomskich osiedlach, między innymi na Michałowie i Gołębiowie. Na termometrach w granicach 14 stopni, maksymalnie dziś do 25.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto, a kontrola ma wyjaśnić też między innymi specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
4: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk.
3: A szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane nieprawidłowości potwierdzi audyt. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy morderstwa. Ten oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Anti-Dotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
6: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
7: Na Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
3: Na nad Lesznem nie zabraknie też F-16 i transportowego giganta, czyli Airbus Atlas.
1: SK Radom News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. Rak wcześniej wykryty jest wyleczalny. Z okazji Dnia Ojca od 23 do 26 czerwca w radomskim szpitalu na Jezofowie panowie zrobią badanie PSA.
8: PSA oznaczane jest z próbki krwi i pomaga ocenić jeden z parametrów istotnych w diagnostyce chorób gruczołu krokowego. Badanie zajmuje chwilę, a jego wynik może być ważną informacją o stanie zdrowia.
2: Mówiła Anna Żyła ze szpitala na Jezofowie. Badanie będzie można zrobić od 7 do 14. W niedzielę odbędzie się półmaraton radomskiego Czerwca 76. W zawodach weźmie udział ponad 2000 biegaczy. Start o 9.
9: Kama i Wiktor. W Radiu S.
10: O. Marcin, życie Marcinku, co ty dzisiaj jadłeś na śniadanko? Dobrego? Coś już było?
11: No właśnie jeszcze nic, więc jeśli chciałbyś przygotować coś dla siebie, to ja też bardzo.
10: Nie o tym było to pytanie.
12: Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc halo, dzień dobry. Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
13: Dzień dobry wszystkim. U mnie dzisiaj kawka z mleczkiem, a do tego świeża chałka z masełkiem śmietankowym.
14: Ja nie mogę tego wszystkiego słuchać, bo się ślinie.
12: Ulubione danie każdej psiej mamy i psiego taty. Chałka!

0: O co mu chodzi? No o wstawanie i o śniadanie. Tylko trzeba pomóc komuś, bo są dylematy.
1: Cześć, podpowiedzcie mi, co mam zjeść dzisiaj w pracy. Właśnie jadę do niej, wjeżdżam do sklepu i nie mam pojęcia, co dzisiaj wszamać na śniadanko.
2: O, jakieś pomysły?
3: Może na przykład...
4: Co może być dobre? Ty, no, wiadomo, masło, tak?
2: No.
0: A co byście powiedzieli na gołąbki?
4: Gołąbki?
0: Grubo bym powiedziała.
4: Ja do mojej mamy będę jechał teraz w weekend. O, mama jest dobra w gołąbki.
2: A wiecie, w jaki sposób gołębie nawigują?
4: W sensie, te gołębie, które latają?
2: Te prawdziwe gołębie, tak, przepraszam. Tak, moje myśli poleciały w inną stronę. Ha, poleciały. Okazuje się, że gołębie mają kwantowy kompas ukryty w... nie tam, gdzie pomyśleliście, bo w wątrobie.
0: Okej.
2: Okay. I to z wątroby przekazywane są nawigacyjne wskazówki do mózgu.
0: Kurde, ale skomplikowane.
4: Ale tak sobie właśnie pomyślałem, obserwując imprezowe życie miast, miasteczek, nawigacja wątrobą. No, to nie tylko domena gołębi.
2: Mówisz, że obserwujesz to wszystko?
4: Tak, z boczku, tak sobie, no.
0: Skręć w lewo.

0: się bawimy z wami od samego rana, 17 po 7.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Od wczoraj jesteśmy w kinach. Mogę mówić, że jesteśmy, bo przecież też jesteśmy częścią tego wydarzenia i filmu.
0: Są nasze głosy, rzeczywiście zapraszamy do kina, zapraszamy na antenę naszego słuchacza teraz również. Halo, dzień doberek.
3: Halo, Łukasz.
4: Halo, Łukasz, jesteś?
2: A, Łukasz nam się rozłączył. Czekaj, to ja kręcę jeszcze raz.
0: Pewnie, pewnie zabawki
2: razie
0: coś tam pokręciły.
2: Wiesz, to jest,
0: tam,
2: no. Bas Astral usiadł na słuchawce. Halo,
4: cześć,
2: Łukasz,
4: dzień dobry.
5: Jestem, przez przypadek rozłączył połączenie.
0: Uwaga, uwaga.
5: Tak więc... Słucham.
2: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
5: Dokładnie. No jest, znaczy, nam się wydaje, że nasze zabawki, jak wychodzimy, troszeczkę między sobą rywalizują. Tutaj muszą jakiś kurs samoobrony, kurs radzenia sobie ze stresem, bo mam w domu 3-latkę i 7-latkę i w momencie, kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę zarany przyłóż, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
0: Na zdrowie! Ale mnie przystrzeliło.
4: Prawdę mówi! Prawdę mówi!
0: Bardzo dobrze.
2: Jest takie powiedzenie, że się kicha na zabawki.
0: Czyli wesoło u ciebie jest, no. Fajnie.
2: Jest rozwiązanie tej sytuacji, Łukasz. Może po prostu wpuścimy tam jeszcze więcej zabawek, bo oprócz biletów na Toy Story 5 mamy zestaw właśnie zabawek z Toy Story i one razem się zapoznają i może te sytuacje załagodzą.
5: Mhm. Dokładnie. No, mamy taką nadzieję. Myślę, że moje kochane dzieci na pewno się tymi zabawkami bardzo ucieszą.
4: No to mam nadzieję, że wy również się ucieszycie i będziecie fajnie spędzać czas na filmie Toy Story 5, bo rodzinne bilety oczywiście dla was również mamy. Trzymaj się i pamiętaj, że jest bardzo proste rozwiązanie na problem, który posiadasz w domu. Kupować dwie zabawki.
0: I będzie jeszcze weselej.
2: A, i jeszcze na okazję waszego wyjścia z domu dostaniecie bezprzewodowy głośnik, no tak, żeby tym zabawką na koniec włączyć Radio SK.
5: Dokładnie, niech słuchają.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No to dla wszystkich zabawek. Sylwia Grzeszczak.
6: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: 25 minut po siódmej. Znowu zbliżamy się do newsów. Strefa informacyjna w Esce przed nami.
1: I nie będzie o ulubionym zabiegu Jankesa, czyli kolonoskopii.
2: To, słuchajcie,
0: będzie o zabiegach na portfelu.
2: Ostatnio mi przeskoczyło na gastroskopię.
1: Czyli
2: na górę.
1: I, że tak powiem, coraz wyżej idziesz.
2: Idę coraz wyżej, mierzę wysoko.
0: O lekarzach, którzy mają wielkie serca, będziemy mówić, bo nie tylko dużo zarabiają, ale też przyjmują znajomych.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Hej, radomianie!
11: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
12: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
11: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780 780 597.
13: Pomagamy, bo mamy to w naturze. Fundacja Kolbe przy parafii świętego Maksymiliana w Janikowie zaprasza na piąty festyn rodzinny Pomagamy Ręce po przeszczepie wątroby. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, loterie i koncerty. Na scenie wystąpią Disco Boys, Select i Git. Niedziela, 21 czerwca od 14. Szkolne boisko w Janikowie koło Kozienic. Patronat honorowy. Biskup radomski Marek Solarczyk, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz miasta i gminy Kozienice Mariusz Prawda. Partnerem wydarzenia Pomagamy Lęce jest Enea Wytwarzanie.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
17: Sporo samochodów na ulicach Radomia, a dziś czwartek i dzień handlowy, więc większy ruch aktualnie w okolicach targowisk na Śląskiej i na Wernera. Na termometrach mamy 14 stopni, a maksymalnie dzisiaj do 25.
16: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
18: 7.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby nie żyją. Trwa ustalanie przyczyn śmiertelnego wypadku w Sosnowcu. W nocy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. 73% lekarzy specjalistów jest na kontraktach, a 1% tych umów opiewa na ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktów to ponad 25 tysięcy złotych brutto.
19: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
20: SK Sport News.
18: A za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K i L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii gier. Awans polskich siatkarek na piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
20: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
21: Co dobrego na śniadanko. Dzisiaj w czwartek za kwadrans piątek, 7.32.
22: Są tacy, którzy nie jedzą śniadań, odpuszczają temat. Są tacy, którzy pierwsze co po obudzeniu to właśnie zabierają się za jedzonko.
23: Będąc na deficycie kalorycznym, to ja się zastanawiam, czy jestem po śniadaniu, czy już po wszystkich posiłkach.
24: Ja jestem na deficycie finansowym, to ja jestem przed milionerką czy po milionerce?
21: Zawsze przed kamcia.
22: No to jecie czy odpuszczacie? I co tam kuchnia serwuje?

0: Pomyślałem sobie, jaka jest temperatura na zewnątrz, spojrzałem na zegarek. Nie wiem dlaczego, w ogóle. No to mamy temperaturę 7.38.
1: Słuchajcie, taki dźwięk niedługo pojawi się po raz ostatni!
2: No, już za tydzień w piątek. Koniec roku szkolnego. Ja cały czas dostaję wiadomości na jednej i na drugiej grupie klasowej, bo mam dwójkę dzieci niestety.
1: Co kupić?
2: Mówię niestety, bo to boli.
1: Jakie prezenty?
2: Ej, słuchajcie, to są naprawdę drogie rzeczy.
1: My robimy kwiatek nie wystarczy?
2: Nie wystarcza kwiatek, nie wystarcza, ale...

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
5: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
6: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
5: Czemu właśnie tam?
6: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
5: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
7: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Radomiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.

0: jest kontrowersyjny pomysł na śniadanie. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii. Otwieram wino ze swoją dziewczyną.
1: Nie.
0: Sydney Polak BZ.
1: Nie, w żaden sposób. Teraz otwieramy worek z noselkiem.
0: A wiesz, co nosel kupuje na śniadanie i gdzie?
1: No,
2: no idzie
0: do sklepu budowlanego i bierze kilogram wkrętów.
3: To ja poproszę jeszcze dwie ceglanki.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, biuro podróży po tej stronie rozgrzeszonej Iwona. Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10, to pani?
5: Tak.
6: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ
5: cztery
6: leżaki.
5: One są bezpłatne, tak?
6: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
5: Ale to chodzi tylko pierwszy dzień, czy ogólnie?
6: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
5: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
6: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
5: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
6: No i tego chcą uniknąć. Leżaku. Tego już chcą uniknąć,
5: no właśnie,
6: bo
5: ja
6: później
5: wiem,
6: miejsca nie ma.
5: Ja jestem zdziwiona takiej sytuacji.
6: A może zrobić tak, że proszę pani, pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
5: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
6: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
5: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
6: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
7: Halo, kochanie, zostałeś kręcona z Radiem SK.
5: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Tak, w tym miejscu mieszkał Nosel. No i czeka na was.
0: Oczywiście. Na balkonie stoi Katy Perry u Nosela. O.

0: Angelika napisała, że wybiera się dzisiaj do kina na Toy Story 5 i czeka na nas. My tam występujemy, rzeczywiście bardzo mocno polecamy, będą nasze głosy, jesteśmy hej, hej, hej.
1: To jest przepyszna pozycja kinowa, a my dzisiaj o śniadaniach rozmawiamy. Czy wy w ogóle konsumujecie z rana, czy odpuszczacie? Bo to jest taki nowy trend, żeby nie jeść śniadań.
2: Cześć Jeska, oczywiście, że jemy, w myśl zasady grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
1: Jakby co, nasz messenger czeka. Tam jest ikonka mikrofonu.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
13: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
19: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
2: Ponownie zaglądamy do Radomia. Cały czas spory ruch stoi m.in. na Słowackiego, Żeromskiego czy Malczewskiego. Pogodowo maksymalnie dziś do 25 stopni, ale na niebie będą i chmury, i słońce.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Brocki. Zapraszamy na początek. Sosnowiec i tragiczny wypadek na ulicy 3 Maja. Osobówka uderzyła tam w słup. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które jechały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
4: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
3: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
5: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
6: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
3: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
7: SK Radom News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. 12,5 miliona złotych. Takie fundusze na inwestycje otrzymały wodociągi miejskie. To pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zmianach mają skorzystać mieszkańcy. Część pieniędzy ma zostać przeznaczona na odwodnienie i retencjonowanie wody na radomskich osiedlach, tak by miasto było przygotowane do zmian klimatu. Projekt będzie realizowany do 2029 roku. Moja Radomka Radom nie zwalnia tempa na rynku transferowym przed nadchodzącym sezonem. Do drużyny dołącza kolejna zawodniczka, to 20-letnia Zofia Sobanty. Zawodniczka występuje na pozycji przyjmującej.
8: Jan,
9: Skana i Wiktor
8: w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Czwartek, ulubiony, nie, ulubiony, no prawie ulubiony dzień tygodnia, bo za kwadrans piątek.
11: A jak się do tego dołoży pyszne śniadanko, to już w ogóle. No to co, jakieś pomysły? Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
12: A chlebek świeży jest?
13: Jest.
12: To śniadanko.
14: Ale jeżeli na śniadanko lubicie wygrywać, to za chwilę u nas będzie siódma wygrywa.
11: To może na śniadanie bledka?
15: Może

0: 8 minut po godzinie 8. Przypomniałem sobie właśnie, kiedy się jeździłem do Niemiec, to takie dwa razy z rzędu, tak przed wakacjami jechałem na zbieranie truskawek.
1: Mm-hmm. Wracałem taki zgarbiony.
2: No ale nic nie przywiozłeś mi.
3: Jak to? Ale pieniążki jakieś były przecież.
0: No były pieniążki. No były.
2: A to jeszcze w markach płacili?
0: Tak. Tak czy nie? Chyba już nie. Ale pamiętam marki.
3: Najważniejsze, że nastały teraz takie czasy, że praca jest w Polsce i słuchajcie, zbliża się sezon wakacyjnej pracy. Tylko, uwaga, eksperci przypominają przy zatrudnianiu młodych, bo to młodzi lubią sobie dorabiać, żeby pamiętać o kilku zasadach.
2: No właśnie, pracować mogą tylko dzieci powyżej 15 roku życia.
3: Tak, od 15 do 18.
2: Młodsza nie może, młodzież starsza może. Czyli taka młodzież jak Jankes już może.
3: Nawet ostrzegają, że jak przyjdzie kontrola i się okaże, że pracuje ktoś poniżej 15 roku życia, to jest mandat! I kara, i mandat!
2: Eksperci ostrzegają. Ale mam wrażenie, że do tej wsi, gdzie ja spędzałam u dziadków wakacje, to ci eksperci nie dojechali.
4: Nie dojeżdżali.

0: No i to już kwadrans po godzinie 8.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mamy dla was naszą eskową nerkę, ona idealnie się przyda na wakacje, bo można do niej schować różne rzeczy.
3: Uwaga, będzie żart. Jedną możemy oddać, bo mamy dwie.
2: Dobra, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I uwaga, bo palce Bogaja są coraz szybsze. Jak będzie ktoś na zestawie głośno mówiącym, to rozłączę.
0: Tak jest, pogłosiarzom mówimy nie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Pierwsze.
0: No i uwaga, lecimy z pierwszym. Posłuchaj uważnie. Po co psy chodzą do piekarni?
2: Hau! Hau!
0: Dzisiaj o tym mówiliśmy już.
4: Hau!
0: Dobrze! Wszystko się zgadza.
1: Drugie.
0: Uwaga, rozwiń skrót SOR. S-O-R.
4: System opieki rodzinnej.
3: Nie!
2: Tak? System opieki rodzinnej.
0: Szpitalny oddział ratunkowy. No i lecimy dalej. Dziękujemy. Życzymy krótkich kolejek na SOR-ze.
1: Trzecie.
0: Czy jest to możliwe?
2: W ogóle najlepiej nie odwiedzajcie SOR-u. Dużo zdrówka.
0: Tego życzymy.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że znasz się na piłce nożnej lepiej niż ja.
0: Trzecie. Uwaga, dobrze. Ile bramek zdobył Robert Lewandowski na mundialu? Obecnym mundialu.
2: W 2026 roku.
5: Zero.
0: Zero. I co najgorsze, nie ma już szans poprawić tego bilansu.
6: Zero.
0: I czwórka.
1: Czwarte.
0: Kunegunda to zwierzę futerkowe, imię damskie czy choroba stóp?
5: Imię damskie.
2: Ile znasz Kunegund w swoim życiu?
0: Zero.
5: Zero!
2: A szkoda, bo Kunegundy to fajne chłopaki.
1: Piąte.
3: Okej.
2: Słuchaj, nie ma w domu internetu. Podaj trzy fajne rzeczy, które można robić w domu,
0: ale
2: kiedy internetu fajne. Nie ma.
5: Czytać książki.
0: To fajna rzecz.
5: Biegać.
0: Też fajna.
6: Po domu.
5: Pojechać na basen.
0: Ale w domu.
5: A, w domu. No to biegać. Biegać koło domu.
2: Zrobić sobie basen w domu, no o co ci chodzi? Nie czepiaj się, Wiktor.
5: No, wanie, tak, wanie.
0: Super, mamy już szósteczkę.
1: Szóste.
0: Uwaga, czy kochać to zawsze, czy nie zawsze znaczy to samo?
5: Nie zawsze.
7: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
6: Demono.
0: Tak jest.
2: I tym oto sposobem doszedłeś do ostatniego pytania. Z kim odbędzie się finał naszej akcji SK Karniaki Cup?
5: To było z tym.
0: No, z tym, tym.
5: Sławomir no. Peszko.
2: Będzie się działo, to oznacza, że zdobywasz nasze eskowe nagrody. Nerka i kilka innych eskowych gadżetów wrzucimy ci do paczki i leci do ciebie.
0: I pamiętajcie, 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym, wtedy w finał naszej akcji Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko w rolach głównych.
5: Jakby
0: ktoś chciał dołączyć, to sk.pl czeka i stoi otworem.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: A, jeszcze do naszego laureata. Słuchaj, naród czeka na twoje przesłanie na czwartek.
6: Prosimy. No.
5: Czyli tak, pozdrawiam serdecznie prowadzących, bo było bardzo lubię was słuchać. Jesteście mega ekipa, pozytywni, weseli ludzie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: No, a przesłanie następnym razem.

0: Rzeczywiście, latko się zbliża. W ten weekend cieplutko, ponad 30 w większości miejsc w Polsce.
1: Ale spokojnie, bo od poniedziałku będzie gorsza temperatura, więc na balkonie będzie stygło lato.
2: Trzeba rzeczywiście korzystać, póki jest. No i co, wyjeżdżamy, jedziemy na wakacje, jedziemy nad jeziorko?
0: Tylko nie A4, bo jeżeli tam się teraz znajdujecie, to niestety korki i problemy. I o tym za chwilę.
3: Marcin Procki.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach, na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
10: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
17: Jeszcze chwilę postoimy w porannych korkach w Radomiu. Przypominam, że dzisiaj czwartek i dzień handlowy. Cały czas sporo samochodów w okolicach targowisk. Pogodowo dzisiaj do 25 stopni, ale na niebie więcej chmur.
16: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
18: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Czarny dym nad Moskwą, to po ukraińskim ataku dronowym na tamtejszą rafinerię. Uderzyło w nią kilka maszyn, co doprowadziło do ogromnego pożaru. Kierowcy, uwaga, na czwórce w Katowicach, osobówka zderzyła się z ciężarówką, to na trasie w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej, to na jezdni w stronę Krakowa. Na A trasie A4 tworzą się spore korki, a na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA, później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
19: I co, zjadłeś się już coś kończy, czy jeszcze nie?
20: No dopiero będę zaczynał, ale drugie śniadanie, bo pierwsze to wiadomo, jeszcze o 6:00.
21: I nadal nic dla nas nie ma.
19: No właśnie, dobra, ale życzymy wam smacznego dnia. W czwartek za kwadrans, piątek 8:30, w 8:30.
20: Jest jedna osoba, której należy dzisiaj życzyć smacznego tortu. Wiecie kto to?
21: Kto?
20: Jarosław Kaczyński.
19: Dzisiaj...
21: Może jakiś kotek by się nim zaopiekował też?
19: No. No to od nas dla pana Jarosława nikim nasz.

0: tutaj Jacka. 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Co mi otworzy gazety? Tutaj albo internety, inne Instagramy, TikToki. Co z tym lekarzem, który gdzieś tam coś tam... La la la la, SOR.
1: A z tym lekarzem? No właśnie, 28-letni milioner i radny w jednym, znaczy teraz już nie... Ten, o którym jest głośno właśnie. Nowe fakty wyszły jeszcze na jaw, słuchajcie. Okazało się ostatnio, że właśnie ten 28-latek, bogacz, urządził w szpitalu, w którym pracował, osobną mini izbę przyjęć, gdzie przyjmowani byli partyjni ziomkowie.
2: Słuchajcie, mówią, że bogacze myślą tylko o sobie. Ewidentnie tu mamy przykład na to, że to nieprawda. O, myślał także o innych, a wy się czepiacie.
3: Kama. Wiktor.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Dariusz Szpakowski.

0: 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: RTL w Radiu SK 12 do 9.
1: SK Karniaki Cup.
2: No to teraz zabieramy się za SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że na sk.pl możecie się do nas zgłaszać. I do tej pory mam wrażenie, że jednak wszystkie zgłoszenia zdominowali faceci. Ale ona udowodni, że będzie najlepsza z nich wszystkich. Z nami Ania, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ania, powiedz Kamie, że to jest historia z twistem. I że jednak...
3: No troszkę tak. Jednak faceci wygrają.
4: Można się zakończyć męsko. Opowiadaj, o co chodzi?
3: Ogólnie zgłosiłam się ja, ale w imieniu mojego męża. On jest piłkarzem, tutaj gra sobie w lidze takiej
4: okręgowej.
3: Okręgowej, tak. Niestety musiał zakończyć karierę z powodu kilku kontuzji, ale też z powodu tego, że już dość długo gra.
4: Pamiętajcie, sport to zdrowie.
3: Tak, sport to zdrowie, tak. No. Niestety musiał zakończyć tą karierę i bardzo mu było szkoda, szczególnie, że ma fajną drużynę, fajnych kolegów. I w związku z tym postanowiłam, że go zgłoszę do waszego konkursu.
2: No myślę,
3: może
2: że
3: akurat się uda.
2: Powołanie do naszej ekipy i posiadanie takiego fantastycznego zawodnika byłoby ekstra, tym bardziej, że 10 tysięcy złotych jest w grze do zdobycia. Ale najpierw musimy przejść pierwszy etap. A polega on na tym, że za momencik usłyszysz zdanie od naszego fantastycznego kapitana drużyny, Sławomira Peszko. Mhm.
4: I tam jeden wyraz będzie wygwizdany. Pytanie właśnie, co Sławek miał na myśli i co powiedział? Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
4: Sławek, dawaj!
5: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
6: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no będziesz...
4: Chodźcie, sprawdźcie. Sławek, jaka jest dobra odpowiedź?
2: Nie,
6: czekaj, nie dajmy szansy innemu
4: słuchaczowi.
2: My wiemy, że to niestety jest złe słowo. Ja wiem, że ono pasuje, przynajmniej w jakiejś części do Sławka, ale to nie jest dobra odpowiedź.
6: Procentu.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać sobie tę zagadkę, a następnie w ciągu dnia będą różnego rodzaju podpowiedzi, które będą was naprowadzać na dobrą odpowiedź.
6: Ale mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
6: Okej, my tego nie powiedzieliśmy.
2: Może dlatego, że tam padło, będzie się działo!
4: Może o to chodzi. Chciałem uruchomić Sławka, ale to może pomogę finansowo chociaż, dobra?
2: Tak.
6: Dawaj.
3: Super.
4: Słuchaj, Ania, dla ciebie stówka do portfela.
6: Tak, wiesz. Bardzo dobrze. Jest stówka od nas, od Radia SK.
4: Stówka to jest 10% z tysiaka.
2: Brawo! Czyli procenty jednak się pojawiły.
6: 1% z 10 tysięcy, które będzie można zgarnąć pojawiając się na PGE Narodowym 4 lipca, bo wtedy jest wielki finał. Oczywiście będzie z nami Sławek Peszko.
4: To może puszczę dobrą odpowiedź.
2: Nie!
4: Szukajcie naszej zagadki na sk.pl.
1: SK Karniaki Cup.

0: W tym wieku taki talent odkryć?
1: Można się bawić.
2: Twoja twarz brzmi znajomo.
1: W radiu tym bardziej. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w czwartek o 18 czerwca.
0: Pamiętajcie, że my dobrze brzmimy 24 godziny na dobę, ale najlepiej między 6 a 9.
2: No i oczywiście również w kinie na Toy Story 5.
1: Ach, tam jesteśmy. Tam jesteśmy głosami przede wszystkim. Ja jutro ciałem będę i głosem w Gorzowie na kolejnym meczu Stali Gorzów. Będziesz, Wiktor, z falobazem?
0: Będę przed telewizorem, wiesz?
1: Bardzo dobrze.
0: No, więc pomachaj mi! Jankes, Kama i Wiktor. Kama, jutro jesteśmy sami.
3: O, będzie się działo.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
6: Przed dziewiątą ponownie zaglądamy do Radomia. Już zdecydowanie mniej samochodów, choć o tej porze głównie utrudnienia w centrum Radomia. Na termometrach w granicach 18 stopni, a dziś maksymalnie do 25.
5: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam w szpitalu kontrola miasta i NFZ-u, a sprawą zajmuje się też prokuratura. A chodzi o lekarza szpitala południowego w Warszawie, Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej i dzielnicowy radny. Lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, a jego koledzy z partii mieli być przyjmowani na specjalnych warunkach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
20: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
1: A drugi wątek dotyczy zarobków. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania Kamila S., który rzucił ciastem Jacka Jeszkowi, jaka odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Mają też zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. To podczas Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W planie na przykład wyścig MTB.
21: 20 mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festiwal.
1: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie też można poznać najlepsze trasy rowerowe w regionie, a patronem wydarzenia jest Radio SK.
18: SK Radom News.
22: Witam, Sandra Pawłowska. Cyfrowy bilet będzie aktywny po wpisaniu numeru bocznego, a nie numeru linii, przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Chodzi o kupowanie biletu za pomocą aplikacji w telefonie.
23: Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i na tylną oraz nad drugimi drzwiami,
22: powiedział Łukasz Kościelniak z MZDK. Dla jednych smak dzieciństwa, dla innych przedsmak lata. Na radomskich targowiskach trwa sezon na truskawki. Jak wybrać te najlepsze?
24: Bardzo dobry zapach mają i dzisiaj biorę następne.
25: Jak będzie dużo deszczyku, to nie będzie truskawki.
22: Rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
26: Nareszcie miałem okazję zobaczyć i usłyszeć Black Eyed Peas na żywo. O tym będzie jeszcze chwilę opowiedzieć. A nareszcie, czyli numer Męskie Granie Orkiestra 2026, dosłownie za 3,5 minuty na antenie Radia SK. Wiktor Waligura, 4 pory roku, również w tej godzinie. A na początek roku Alan Walker i Faded. 9:02 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Pitbull, Neo i Afrojack, czyli Give Me Everything. No hitów zawsze na czasie było wczoraj wieczorem pełno podczas Warsaw Music Festival, zwłaszcza koncertu Black Eyed Peas. Słuchaczka Kamila z mężem Dawidem dzieci zostawili w domu u babci i przejechali kilkaset kilometrów właśnie na ten koncert. I nie tylko na koncert, bo SK załatwiła między innymi im spotkanie z zespołem. Rozdawałem tę gratkę w gorącej 20 Radia SK. No i Kamile udało mi się po tym spotkaniu dosłownie na chwilę zahaczyć.
1: Jak wrażenie? No powiedz w kilku słowach.
2: No ja się stresowałam bardzo.
1: Okej.
2: No mieliśmy tylko okazję tylko albo ja zrobić sobie zdjęcie. No nie udało się zamienić kilku słów, ale fajnie, bo już ci dzwoni, także jesteśmy.
1: A co byś chciała im powiedzieć? Bo załóżmy, że słuchaj Eski.
2: Miałam bardzo dużo pytań, w głowie sobie układałam, o co mogłabym zapytać. Czy jest polskie truskawki?
1: Truskawki, no tak, to sezon na truskawki jest jak najbardziej, okej. Okay. Will I Am, jeśli nas teraz słyszysz, to mam nadzieję, że napiszesz wiadomości tekstowej i odpowiesz na pytanie, czy jadłeś polskie truskawki.
0: I słuchajcie, coś, co miało być żartem, wcale żartem być nie musi, bo zaraz po tej rozmowie podszedł do nas Tabu z zespołu i powiedział Matiemu Fuczyło, że bardzo mu się podobały eskowe relacje na Instagramie sprzed koncertu. Więc skoro oglądają naszego Insta, to może i słuchają eseczki. Także Will I Am, daj znać, jak polskie truskawki. Może być na 664-402-302. Damian Dawid West za chwilę, później Thomas Gray i Rumors.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
6: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
8: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.

0: Zanim Avicii był Avicim, to był Timbergiem. Timberg i Sick Romance, nie kryję, że mój ulubiony numer od tego pana w Radiu SK. Wielu DJ-ów, wielu producentów wciąż po latach oddaje hołd właśnie Aviciemu. Robi to również bardzo często Trips podczas swoich setów. W zeszłym roku nawet wydał numer poświęcony właśnie Aviciemu. Trips, który wczoraj rozgrzewał publiczność również podczas Warsaw Music Festival i robił to nader skutecznie. A Trips, jesteś kotem, naprawdę. Nowy numer od niego, jestem przekonany. Myślę, że zdążę zagrać do 12, a jeśli nie ja, to zaraz po 12 na pewno się pojawi. Oskar Sims pojawi się za chwilę, później Wiz Khalifa i Charlie Puth i piękne See You Again w SC.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
7: SK in the Sun.
6: W największym

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
5: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Jeśli zastanawiacie się, czym tym klimatem, z jakim numerem ten numer wam się może kojarzyć, to jedną z odpowiedzi może być Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me sprzed lat. Bardzo dobry numer na przełom wiosny i lata, według mnie, naprawdę. I tak kończymy tę godzinę hitów, za chwilę po godzinie 10 będą kolejne i będzie Dawid Podsiadło i sezon na początek po 10.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
4: Lubisz wyzwania? Chcesz rozwijać charakter, sprawność i umiejętność działania pod presją? Klasa mundurowa w TEP Liceum to miejsce dla Ciebie. Nauczysz się pierwszej pomocy, poznasz musztrę, zasady służb mundurowych i pracę zespołową. Treningi, ćwiczenia terenowe i praktyczne przygotowanie do służby pomogą Ci pewnie wejść w przyszłość. Jeśli marzysz o karierze w policji, straży granicznej lub innych służbach, zacznij działać już dziś. TEP Edukacja Radom, ulica Słowackiego 84, szkołaśrednia.tep.pl.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Radomiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Hej, Radomianie!
9: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
10: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
9: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780 780 597.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Przed godziną 10 na radomskich ulicach już spokojniej, choć więcej samochodów na Słowackiego czy Żeromskiego. Na termometrach w granicach 20 stopni, dziś maksymalnie do 25.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
18: Jest 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany, poinformował o tym przed chwilą premier. Wiemy, że zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Akcję przeprowadzili lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW. Służby pracują teraz nad ustaleniem zleceniodawcy. Tanieje ropa na rynkach, to po decyzji Donalda Trumpa. Do podpisania porozumienia między USA a Iranem miało dojść jutro w Szwajcarii. Jednak obie strony podpisały już ten dokument zdalnie. Reporterski Mateusz Chłyston zna jego zapisy. Mateuszu, co się znalazło w tym porozumieniu?
0: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
18: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi nam Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
19: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty.
18: A urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych.
20: SK Radom News.
21: Witam, Sandra Pawłowska. Cyfrowy bilet będzie aktywny po wpisaniu numeru bocznego, a nie numeru linii, przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Chodzi o kupowanie biletu za pomocą aplikacji w telefonie.
22: Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i na tylną oraz nad drugimi drzwiami,
21: powiedział Łukasz Kościelniak z MZDK. Dla jednych smak dzieciństwa, dla innych przedsmak lata. Na radomskich targowiskach trwa sezon na truskawki. Jak wybrać te najlepsze?
23: Bardzo dobry zapach mają i dzisiaj biorę następny.
24: Jak będzie dużo deszczyku, to nie będzie truskawki.
21: Rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
25: Juste, Jack Staley, Jones, Return the Lights Off. Będzie naprawdę mocno. Będzie też za Larason, będzie... Skoro wszystkie hity zaczynają się wesele, to Łatwo Gang i Majko oczywiście, że zagramy. Na początek Dawid Podsiadło i Sezon. 10:02 na zegarach w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Balsa, Magnetic Vesce.
1: SK Karniaki Kart.
0: Dokładnie tak, my wciąż kompletujemy naszą ekipę, która 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. No i o to, żeby z nami się świetnie bawić. Z nami i ze Sławkiem Peszko, który ma dla was zagadki. Te zagadki gramy wam na antenie, ale są oczywiście w naszej jawce i na sk.pl. Ania dziś z samego rana próbowała u Jankesa, Kamy i Wiktora rozszyfrować tę zagadkę. Było to tak.
2: Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
2: Sławek, dawaj!
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
5: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
6: To niestety jest złe słowo.
0: To jest złe słowo, ale to oznacza, że wy macie szansę, wbijając najpierw na SK.pl i się zgłaszając oczywiście zupełnie za free, zgarnąć zaproszenie na wielki finał na PGE Narodowy, no i powalczyć o 10 tysięcy złotych.
1: SK Karniaki Kart.
5: Mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
5: Okej.
0: Kompletnie nie kojarzę i nie rozumiem tego skojarzenia.
7: Autopromocja.
1: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
9: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
17: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj część podopiecznych fundacji Cancer Fighters była na Warsaw Music Festival. Dostała ogromne brawa. Wiadomo, nie wszyscy mogli, ale trzymamy kciuki za wszystkich, nie tylko z tej fundacji, za wszystkich, którzy ze swoich wszystkich sił walczą o swoje zdrowie. No i trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich marzeń. Wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters już teraz.

0: Lady Gaga wciąż brzmi kapitalnie w tym numerze Just Dance na antenie Radia SK. Po krótkiej przerwie wracamy do muzy i będzie Sombr. Ten sam Sombr, który pojawi się na węgierskim Sziget w tym roku w połowie sierpnia. A my was tam, już teraz mogę to powiedzieć, będziemy, drodzy słuchacze Radia SK, wysyłać. Sombr 12 to 12, za chwilę później Selena Gomez w SC.
1: Reklama.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew.

0: tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Radomiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ależ to jest niesamowity, energetyczny kopniak w wasze uszy, prawda? Wprost z krążka Dirty Blonde od Bibi Rexy, Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po 11 piękny początek godziny, bo to będzie Joe i End of Beginning w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Lubisz wyzwania? Chcesz rozwijać charakter, sprawność i umiejętność działania pod presją? Klasa mundurowa w TEP Liceum to miejsce dla Ciebie. Nauczysz się pierwszej pomocy, poznasz musztrę, zasady służb mundurowych i pracę zespołową. Treningi, ćwiczenia terenowe i praktyczne przygotowanie do służby pomogą Ci pewnie wejść w przyszłość. Jeśli marzysz o karierze w policji, straży granicznej lub innych służbach, zacznij działać już dziś. TEP Edukacja Radom, ulica Słowackiego 84, szkołaśrednia.tep.pl.
3: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
4: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego. Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przy smaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
7: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwocentrum przy Grzycznarowskiego 29.
8: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
9: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
10: No co wy, spawane z profili będą git.
11: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
9: Siadek.
11: No co,
12: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: 25 stopni dzisiaj w Radomiu, a na niebie trochę słońca i trochę chmury. Natomiast na radomskich ulicach aktualnie więcej samochodów w centrum, na Żeromskiego, Malczewskiego i Słowackiego.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
18: Minęła 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił reporter Eski. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, tu pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
19: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
18: A przypomnę, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 62 na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus wypadł z drogi. Ranne zostały tam 4 osoby.
0: Kierujący pojazdem dostawczym wyjeżdżając z łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu.
18: Wyjaśnia Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Ponad 100 wystawców z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, do tego pojazdy Wojska Polskiego, strzelnica laserowa i warsztaty z samoobrony i pierwszej pomocy. To podczas 2 dni warszawskich targów obronnych. Wydarzenie w piątek i sobotę w Centrum Expo 21 w Warszawie.
20: SK Radom News.
21: Witam, Sandra Pawłowska. W radomskim szpitalu specjalistycznym na Sorze od dziś dyżuruje strażnik miejski. Ma on zapewnić bezpieczeństwo personelowi i pacjentom oraz chronić drogi sprzęt przed agresywnymi osobami, często będącymi pod wpływem alkoholu.
22: Zagrożone jest bezpieczeństwo personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, którzy tują ludzkie życie i zdrowie.
21: Mówiła wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. Sor szpitala na Toktermana został otwarty po remoncie w kwietniu tego roku. W niedzielę półmaraton radomskiego czerwca 76. W zawodach weźmie udział ponad 2000 biegaczy. Start o 9.
23: Będziemy fajnie grali. Konkretnie to ja nie kryję. Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Dosłownie za kilka chwil będzie też Milki, David Guetta i Just The Way You Are. Jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. Co się Dawida Podsiadło? Też Benson Boone. Zamelduje się także. Joe i End of Beginning zgodnie z obietnicą już teraz na początek. 11:03 na zegarach. Michu, witajcie.

0: Madcon i Begging na antenie Radia SK. Jeśli chcieliście kiedykolwiek zagrać na PGE Narodowym albo znacie kogoś, kto chciałby zagrać, no to lepszej okazji może nie być. SK Karniaki Cup. Gracie o 10 tysięcy złotych, no i będzie też wspólna zabawa. Wszystko 4 lipca właśnie na PGE Narodowym. Trzeba odgadnąć jedno słowo, które jest wygwizdane, którego nie słychać w wypowiedzi Sławka Peszko. A jeśli chodzi o przebieg tego, co będzie się działo na PGE Narodowym, no to słuchajcie, no jeżeli gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko, to będą karniaki, no. Nawet jeśli się nie spóźnicie. Przypomnę, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych, a kto do naszej drużyny się dostanie, no to jeszcze dostaje 1000 złotych kieszonkowego, no i nocleg oczywiście hotelu w Warszawie, tak żeby można było porządnie się zabawić z nami po tym finale 4 lipca. Dobra, no to słuchajcie, przypomnę raz jeszcze, na sk.pl, w naszej aplikacji jest ten dźwięk, ale gram go już teraz.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego brakowało Sławkowi Peszko w szatni? Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na SK.pl po godzinie 13 w temacie Oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie David Daggett, Milki, za chwilę.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: rozrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
10: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
9: Zero stresu? Jak to?
10: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
9: Czyli było aż tak dobrze?
10: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
9: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: I po reklamie.

0: Ależ on świetnie brzmi. To Benson Boone na antenie Radia SK i Sorry, I'm Here for Someone Else. Ja wiem, że niejednokrotnie można było sobie zadawać takie pytanie, będąc w związku. Co robi wasza druga połówka w domu, kiedy wy na przykład z niego wychodzicie? A zastanawialiście się kiedyś, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Jeśli macie jakiś pomysł na to, co one tam mogą robić, żyjąc w swoim świecie, to możecie stworzyć swoje Toy Story. Toy Story, które zakończy się wizytą na antenie, zgarnięciem zaproszeń na film Toy Story 5, głośnik i jeszcze zestaw zabawek z filmu. Zgłoszenia na sk.pl. Jutro z samego rana też jeszcze opcja na to, żeby taką historią się podzielić. Calvin Harris i Rihanna, dzielę się numerem This Is What You Came For, a później będzie PZ, Mata i Kazbo Bagane, czyli Plan B w SC. Radio SK.
1: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99.

0: tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
4: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
9: I po reklamie.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 12. Maty Fuczyło z wami po godzinie 12. Trochę niewyspany, mam wrażenie. No ale ja też bym nie mógł w nocy zasnąć, kiedy gdyby koleś z Black Eyed Peas podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się jego relacje na Instagramie. Jeżeli chcecie strollować trochę Matiego, to zawsze możecie zapytać, jak mu minęła noc. Albo po 664-402-302 wysyłając SMS-a, albo w prywatnej wiadomości na eskowym Messengerze. Może nie wyspany, ale grać będzie fajnie, obiecuję. Forgive Me Friend od niego, Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po godzinie 18. Cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
6: SK in the Sun.
5: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
6: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
5: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
7: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Radomiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
15: 12 ponownie zaglądamy do Radomia. Na termometrach aktualnie 23 stopnie, maksymalnie do 25. Na niebie na przemian trochę słońca i trochę chmur. Na ulicach utrudnienia przede wszystkim w centrum miasta.
14: Dobrej prognozy każdego dnia życzy sponsor programu Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzewany ujęty, służby ustalają zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Warszawy 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Simon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla, a tym tematem zajmuje się Jacek Werner.
17: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K., samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
18: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
17: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
19: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
17: Samo zabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
16: Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął, 2 trafiło do szpitala. Rejon, w którym doszło do wstrząsu, jest zamknięty. Poważny wypadek na S5 w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Droga w stronę Wrocławia jest zablokowana i tak może być przez 3 godziny. Utrudnienia macie też na prawym pasie autostrady A8.
20: SK Radom News.
15: Witam, Sandra Pawłowska. Będą zmiany w komunikacji miejskiej. W związku z piątkowym koncertem Jeana Michel Jarre'a ulicami Radomia będzie jeździć specjalna linia 76, która kursować będzie między parkingiem przy Uniwersytecie Radomskim a stadionem Przystruga, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK w Radomiu.
21: Kursujący co około 10 minut.
15: Koncert jest częścią obchodów robotniczego protestu z czerwca 76. W sobotę od 15 Radomski Amfiteatr zaprasza na Dzień Dobry na Kulturę w programie Warsztaty, gra terenowa, spektakl i koncert zespołu Kajmaki. Wstęp wolny.
22: Z dnia na dzień jest coraz cieplej, z dnia na dzień jest coraz więcej słońca i mam nadzieję, że powodów do uśmiechu także. Macie dziś jakieś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło to są hity na czasie na początek. Smithy, Forgive Me Friend. Hey!

0: Katy Perry, Last Friday Night. 19 minut po 12. Katy Perry, jej Last Friday Night. O właśnie, ta pani pokazała się ostatnio z partnerem, czyli byłym premierem Kanady, na meczu Amerykanów na Mundialu. No, a w tym samym czasie grała Kanada. No i Kanadyjczycy nie byli zbyt zadowoleni, że pan Justin wybrał inny mecz, innej drużyny. Ale my w ST składamy swoją drużynę, swoją jedenastkę. Cały czas trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która coś strzeli ze Sławkiem Peszko. Musicie tylko odgadnąć jego wygwizdane słowo. A jak się uda, to śmigacie na finał na PGE Narodowy, a tam możecie zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. SK.pl, tu możecie się zgłosić, a jeszcze dzisiaj dzwonimy do kogoś z was. No i może powołamy właśnie was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2 przez 4. Zapraszamy.
10: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, cieszy to, to wykonanie, które serwuję. Lepiej, żebyście wy tego nie słyszeli, ale zakładam, że też macie kawałki, które nucicie w swoich głowach. Za to jakąś taką pieśń zwycięstwa to pewnie teraz nuci w głowie sobie Leo Messi. Ten pan wczoraj ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią. 3-0 ten mecz się skończył, Argentyna-Algieria, i trzy gole, wszystkie gole należą do Leo Messiego. Ja zastanawiam się teraz, co myśli sobie Cristiano Ronaldo, który szykuje się do meczów w ramach Mundialu. Co on musi zrobić, żeby teraz zaimponować kibicom? Bo Leo już to zrobił. Hat-trick. No a teraz Cristiano. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie dryblingi, te wszystkie przyspieszenia, wszystko tylko, aby fani stwierdzili, no dobra, Leo dał radę, ale ja jestem jeszcze lepszy. A wy czym chcielibyście dzisiaj zaimponować? Albo czym imponujecie? Sobie? Komuś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja chętnie was ocenię. Chętnie dam wam też nagrody za to wszystko, co robicie, bo wierzę, że zaimponujecie mi bardzo. A imponuje mi też Lady Gaga i How Bad Do You Want Me, to już za chwilę w Esce.
1: Autopromocja. Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV.

0: odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na Europę.

0: żar. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na wizytradom.pl.
1: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
0: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Wybierasz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: I po reklamie.
8: SK.

Od razu czuć to, że mamy do czynienia z coraz lepszą pogodą, prawda? W ostatniej gorącej dwudziestce ten hit zadebiutował w notowaniu. W piątek to było 19 miejsce, ale kolejne notowanie już jutro. A coś mi mówi, że ten hit naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Hugo, Email Angel, Ultra 18, Moving to the Sun. 6 minut zostało do godziny 13. Ostatnio w gorącej dwudziestce wygrał Dawid Podsiadło i jego sezon. A jutro po 18 sprawdzimy, jak będzie tym razem. SK.pl, tu można głosować na swoje ulubione hity, ale ulubione hity gramy też po 13. Będzie męskie granie orkiestra, a będzie też Sean Paul. A wcześniej newsy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
14: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
13: Czemu właśnie tam?
14: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
13: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
15: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Radomiu robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
16: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: dostępności od sklepu Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Przed godziną 13 ponownie zaglądamy do Radomia. Pogodowo bez zmian, trochę słońca, trochę chmur. Na niebie aktualnie 24 stopnie. Natomiast na ulicach większy ruch na Żaromskiego i Słowackiego.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dawid Kasprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. A do tematu wrócimy. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji. Ale możliwe, że to fałszywy dokument.
5: Weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności.
4: Informuje Andrzej Fijołak z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mecenas Jerzy Sioła, ofiarą wypadku w centrum miasta, dowiedzieli się reporterzy Radia SK. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
6: W tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem.
4: Mówi komisarz Piotr Szpiechę z krakowskiej policji. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Jutro taniej niż dziś ceny paliw będą niższe i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, a diesla zatankujecie za maksymalnie 6,20 za litr.
7: SK Radom. News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. To największa impreza biegowa w historii naszego miasta. W najbliższą niedzielę odbędzie się półmaraton radomskiego Czerwca 76. To bardzo duże przedsięwzięcie, które pociąga za sobą szereg spraw organizacyjnych.
8: 700 sztuk barierek, które musimy postawić. Ponad 200 znaków drogowych, które musimy zainstalować. We wolontariuszy, którą zatrudniamy, to szacujemy na około 600 osób.
3: Mówił Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom. Muzeum Jacka Malczewskiego zaprasza na wystawę Głód Wolności Radomski Bunt Czerwiec 1976. Wystawa czynna będzie do końca października.
9: Przed chwilą przeczytałem artykuł o jachcie, który podobno kupił lewy. Tanio nie było. No i takich jachtów to ja wam wszystkim życzę w takim razie. Ja jachtu może i nie mam, ale hity mam najlepsze, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nareszcie od tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Tak gram minutę po 13:00. Mati Fuczyło. Dzień dobry.
10: Ja się staram.

0: To Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 17 minut już prawie po 13. To kawałek Stygnie Lato, a my może postrzelamy teraz karniaki?
1: SK Karniaki Cup.
0: No jasne, że postrzelamy karniaki. SK Karniaki Cup trwa, podobnie zresztą jak Mundial. Na sk.pl cały czas możecie zgłaszać się do naszej akcji, w której to możecie postrzelać karniaki na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zresztą to wcale nie jest wszystko, bo dla zwycięzców mamy też 10 tysięcy złotych, ale najpierw to my musimy zebrać SK-ową jedenastkę. Na sk.pl zgłosił się do nas Michał. Cześć Michał.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty chyba masz z piłką nożną sporo wspólnego, prawda? Trochę pograłeś w życiu.
2: Tak, od 5 do 18 roku życia to była moja największa pasja, także.
0: Wow, no ale to jak to jest z tą karierą? To tak jak ja i wszyscy moi koledzy, że gdyby nie ta kontuzja w tym 95, to dzisiaj byłaby kadra?
2: Tak, raczej tak. Gdyby nie kontuzja i gdyby lepiej to się wszystko potoczyło, to może.
0: Rozumiem. No ale dobrze, w takim razie jesteś doświadczony i na pewno będziesz potrafił dobrze odpowiedzieć na coś, co zaraz zada tobie Sławek Peszko. No bo właśnie, nie wszystko jest stracone z tą kadrą. Dzisiaj możesz dołączyć do kadry Radia SK, której kapitanem jest Sławek Peszko. No to teraz uwaga, bo powiem ci, co się wydarzy. Za chwilę usłyszysz takie jedno zdanie, które wypowie właśnie Sławek Peszko, ale jedno słowo w tym zdaniu będzie wygwizdane. No i właśnie to jedno wygwizdane słowo będziesz musiał szybciutko odgadnąć. Tylko musisz wypowiedzieć mi jedno słowo, dobra? Brzmi łatwo? Jesteś gotowy, Michał?
2: Jestem.
0: No to powiem ci tylko jeszcze tak, no właśnie. Posłuchaj tego, co teraz ci powiem, bo faktycznie na tym trwającym mundialu też ich tam nie ma. No to co? Robimy to? Gramy? Wołamy Sławka? To wołam, Sławka, uwaga, bo to się dzieje teraz.
3: W szatni najbardziej brakowało mi
2: reprezentantów polskiej kadry.
0: Reprezentantów polskiej kadry. Tak powiedziałeś.
2: Tak.
0: No dobra, no to uwaga.
3: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: I teraz odpowiadam. No, pomysł był dobry, plan był dobry, ale niestety nie tym razem. Ten karniak akurat nie trafił w okienko. Michał, ale żeby nie było, to mam dla ciebie stówkę na pocieszenie.
2: Dzięki bardzo.
0: Dzięki, a jeżeli wy macie pomysł na to, czego Sławkowi brakowało w szatni, to zajrzyjcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać dzisiejszą zagadkę i zgłosić się do naszej kadry. Dzwonimy do kogoś jeszcze dzisiaj.
1: SK Karniakika. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Lubisz wyzwania? Chcesz rozwijać charakter, sprawność i umiejętność działania pod presją? Klasa mundurowa w TEP Liceum to miejsce dla Ciebie. Nauczysz się pierwszej pomocy, poznasz musztrę, zasady służb mundurowych i pracę zespołową. Treningi, ćwiczenia terenowe i praktyczne przygotowanie do służby pomogą Ci pewnie wejść w przyszłość. Jeśli marzysz o karierze w policji, straży granicznej lub innych służbach, zacznij działać już dziś. TEP Edukacja Radom, ulica Słowackiego 84, szkoła średnia.tep.pl.

0: czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie. Radio SK. SK.

0: Wczoraj grali w Warszawie na Warsaw Music Festival. Where's the Love? To Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć mnie, Micha Sopkowskiego i całą ekipę Black Eyed Peas, bo mieliśmy okazję nawet się z nimi przywitać. Wszystko jest do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych, a już w sobotę trzeci, czyli ostatni dzień Warsaw Music Festival, tam m.in. Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance. Tego pana z tym kultowym setem możecie usłyszeć też w Radiu SK. W każdy piątek po 20:00 zaczynamy SK Live Remix. Przez kilka godzin naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata, a Armin jest ewidentnie jednym z nich. U nas zaraz Damiano Dawid czy Taco na Fide.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko 1,89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji.

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: I po reklamie.
15: Esko.

Katy Perry, Legendary Lovers. Nikt nie lubi kleszczy. Prawda? Niby są takie małe, niby wcale nie wyglądają tak groźnie, ale jak tak patrzę na nie, to nie ukrywam, że no jakoś tak nie lubię. Też tak macie? Przed chwilką zobaczyłem w internecie artykuł o tym, gdzie w Polsce jest ich zdecydowanie najwięcej i okazuje się, że są takie miejscówki. No a przez to, że mieliśmy długą zimę, to kleszczy najwięcej jest właśnie w czerwcu. Powstała taka specjalna mapa, no i teraz wam powiem, gdzie kleszczy jest najwięcej. Wymieniam. Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Dolnośląskie, Mazowieckie i Pomorskie. Te województwa. No to ja dla pewności nie wejdę chyba do żadnego lasu przez najbliższą dekadę. A tak serio, zabezpieczajcie się, sprawdzajcie. To jest SK, zaraz gramy hity.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
17: Przed 14 na ulicach Radomia coraz więcej samochodów. Popołudniowe godziny szczytu utrudnienia na krzyżówce Szarych Szeregów i Wernera. Postoicie również przy dojeździe do ronda na Limanowskiego. Pogodowo 25 stopni to dzisiejsza temperatura maksymalna.
16: Dobrej prognozy każdego dnia życzy sponsor programu Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podał minister Marcin Kierwiński i uciął spekulacje dotyczące jego udziału w tym zabójstwie. Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
19: To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa.
18: Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
2: Jest bezpiecznie.
14: Przyjmę, że wszyscy nam wybaczą. Impreza naprawdę zapowiada się na największą w historii naszego miasta. Mamy nadzieję, że uda nam się przeprowadzić tę imprezę bezpiecznie i sprawnie.
17: Bieg w niedzielę o 9:00. Toy Story 5 możecie już oglądać w radomskim kinie Helios, a po filmie czeka na Was zabawa w SK Toy Story Radio. To wyjątkowa stacja w aplikacji Radio SK, której świat zabawek używa na Waszych oczach.
0: A co by na to, żeby usłyszeć teraz same dobre hity? Mam ich dla Was sporo. Będzie Madonna, będzie Victor Waligura, będzie Shawn Mendes i Thomas Gray, ale na początek będzie Alex Warren. Jego Fever Dream gram już teraz. Mati Fuczyło, minutka po 14. Cześć!

0: To jeden z pierwszych tak wielkich hitów od tej pani. Lady Gaga i Paparazzi. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Paparazzi od Gagi ukazało się 17 lat temu. Naprawdę. Za to pan, który przygotował hity, które zagram wam teraz,

0: poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Przed 15 na ulicach Radomia bez zmian utrudnienia na Żeromskiego, Malczewskiego i Słowackiego. Do tego jest ciepło, także drodzy kierowcy, klimatyzacja na full, bo na termometrach w Radomiu 25 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stany Zjednoczone są na tak. Pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To po spotkaniu z szefem Pentagonu Petem Hexetem. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. To najnowsze informacje o bohaterze afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u oraz radny KO Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Kacprzyk dziś zrezygnował z funkcji radnego Ursusa. Przekazano też, że zwrócił szpitalowi część wpłaconych mu pieniędzy. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej, a to do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun. Powiedz, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje?
5: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.
4: Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie.
6: Ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach, tak się opisuje, w mieszankę moczu, padliny, zgnitego mięsa.
4: Mówi Karolina Sokołowska z Ogrodu. Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek.
0: SK Radom News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. W poniedziałek na osiedlu nad Podakiem otwarty zostanie nowy wybieg dla psów z budżetu obywatelskiego. To druga taka inwestycja w Radomiu po osiedlu Południe. Radomski Amfiteatr hucznie kończy rok artystyczny. W sobotę rusza Dzień Dobry na Kulturę, mówi Alicja Gryzasil.
7: Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na podsumowanie sezonu artystycznego, tym razem z motywem przewodnim Snucie Historii. Będzie więc literacko i mocno inspirująco.
3: Wszystko startuje o 15 przy Daszyńskiego 5. Wstęp wolny.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć.
8: Wrzuć na luz!
10: Radio SK. Ale bym chciała wrócić do szkoły podstawowej teraz.
11: A dlaczego?
10: No bo już bym nic nie musiała robić. Ceny podobno wystawione. 18 czerwca.
11: Tak?
10: Dziękuję bardzo za tydzień.
11: Bo to za tydzień.
10: Mówimy papa i wracamy za 2 miesiące.
11: Słuchaj, no to na pocieszenie chociaż zagram ci hymn for the weekend. Ja wiem, że jest czwartek po południu, ale przecież już możemy zagrać.
10: Dziękuję bardzo. Sprawdzę, ile urlopu mi zostało i zapłaczę nad tym wszystkim.
11: Kasia Węsierska.
10: Michał Hanczak.
11: Wrzucamy razem na luz.

0: 200 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły w tym regulamin organizatora w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a za

0: odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.

0: proszę tylko nie przyspieszać, jak właśnie teraz wracacie z pracy do domu, bo w rytm tego hitu można było, a my mandatów za was nie zapłacimy.
1: 15.38 na zegarkach. Powoli jednak kończmy pracę na dzisiaj. Na przykład udzielajmy się w programie Wrzuć na luz głosówkami, które dzisiaj o zapachach.
0: Sebastian, bardzo proszę.
1: To będzie zapach weekendu chyba.
2: Moim ulubionym zapachem to jest grill w ten weekend. W taką ładną pogodę nie można sobie przecież zabronić.
0: Gdyby tylko istniały jakiekolwiek mistrzostwa, na przykład takie jak mundial, w grillowaniu, to gwarantuję, że weszlibyśmy do tych mistrzostw, wyszlibyśmy z grupy, bylibyśmy w ćwierćfinale, półfinale i w finale myślę, że małe szanse, żeby ktoś nas przebił.
1: Ja myślę jednak, że mogło być tak

0: niby David Guetta i Alok, a trochę jakbym się przeniósł w czasie do jakichś lat, nie wiem, 70-tych, 80-tych, coś w tym stylu.
1: Trzymamy kciuki, żebyście wy się przenieśli w czasie już do tego momentu, kiedy możecie odpocząć.
0: Albo na przykład do 4 lipca,
1: bo wtedy
0: na PGE Narodowym wielki mecz.
1: Zapraszamy was do drużyny, którą poprowadzi i Sławek Peszko. Będziecie mogli rozegrać SK Karniaki Cup, powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale żeby znaleźć się w drużynie, to najpierw trzeba rozwikłać zagadkę.
0: Okazuje się, że to jedno wygwizdane słowo sprawia dzisiaj trochę trudności. Przypominamy tę zagadkę. Sławku, prosimy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: O, wielu rzeczy może brakować w szatni. Nie wiem, nigdy nie byłam, ale zapewniam, że pewnie można byłoby uzupełnić tę szatnię o wiele różnych rzeczy, ale my nie rzeczy szukamy.
0: O, podpowiedziałaś właśnie. No dobra, to nie szukajcie wśród rzeczy, ale zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo jeszcze dzisiaj po południu do kogoś z was zadzwonimy. Jak ktoś zgadnie, to wygrywa tysiaka i bilet na ten mecz, o którym mówiliśmy przed chwilą.
1: A po 16?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Co po 16?
1: Wrzucamy na luz i gramy.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Lubisz wyzwania? Chcesz rozwijać charakter, sprawność i umiejętność działania pod presją? Klasa mundurowa w TEP Liceum to miejsce dla Ciebie. Nauczysz się pierwszej pomocy, poznasz musztrę, zasady służb mundurowych i pracę zespołową. Treningi, ćwiczenia terenowe i praktyczne przygotowanie do służby pomogą Ci pewnie wejść w przyszłość. Jeśli marzysz o karierze w policji, straży granicznej lub innych służbach, zacznij działać już dziś. TEP Edukacja Radom, ulica Słowackiego 84, szkołaśrednia.tep.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661-181-181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
15: Przed 16 cały czas duży ruch na ulicach Radomia. Korkuje się m.in. przy Rondzie Warszawskim i przy Rondzie Kozienickim, to na wylotówkach z miasta. Pogodowo dużo słońca, ale są też chmury, na termometrach 25 stopni.
14: Dobrej prognozy każdego dnia życzy sponsor programu Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Amerykanie otwarci na ofertę Polski. To w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
17: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska.
16: A szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
12: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.
16: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Odwołane pociągi, a w szkołach skrócone lekcje. To przez upały we Francji. W centralnej części kraju termometry pokazały prawie 38 stopni. Na początku przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, nawet ponad 40 stopni.
18: SK Radom News.
15: Witam, Sandra Pawłowska. Miejsca pamięci radomskich robotników odzyskało swój blask. Zakończyła się właśnie gruntowna renowacja pomnika u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 czerwca. Wykonawca odnowił monument, a miejskie służby uporządkowały otaczającą go zieleń. Odnowiony plac jest już w pełni gotowy na obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76. 12,5 miliona złotych. Takie fundusze na inwestycje otrzymały wodociągi miejskie w Radomiu. To pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany do 2029 roku.
16: Za chwilę zamienimy się razem z wami w gwiazdy rapu. Takie jest oczekiwanie, a rzeczywistość?
19: A damy radę jakoś, z waszą pomocą na pewno, bo co dwie głowy to nie jedna, dlatego my tutaj razem, ale was jeszcze też potrzebujemy. No i w sumie co dwie głowy to nie jedna, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek tej godziny.
16: Szykujcie już rapowanie o waszych planach, my szykujemy najlepsze hity i wrzucamy na luz. Kasia Węsierska.
19: Michał Hanczak.

0: Słyszałem, że nasi radiowi koledzy już się szykują na rapsy, żeby z nami wystąpić. Ja nie wiem, czy możemy na to pozwolić, bo z tego co wiem, są lepsi od nas.
1: No i zawsze chcą nam po prostu zrobić pewien wstyd, żebyśmy wypadli gorzej. Ale nie z nami te numery, wypuścimy was w swoim czasie.
0: Was też chętnie puścimy, wy na pewno będziecie lepsi od nas, ale wtedy to my się cieszymy, bo jak nasi słuchacze są lepsi od nas i chętni do zabawy z nami, to nie ma nic lepszego. Robimy to dla was, a wy dajecie nam swoją energię i swoje rapsy, może nie o planach na weekend, chociaż dlaczego by już nie.
1: Ale o planach na ten czwartek, a też można takie plany mieć, a jak się nie ma planów, to też jest plan, zawsze o tym mówimy.
0: Oczywiście, za chwilę pokażemy wam i przedstawimy nasze plany, zobaczcie jak to się robi, a później nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK, my je puszczamy za kilka chwil.
1: To lećmy w takim razie.
0: Kto chce zacząć?
1: Mogę zacząć. Marny mam
0: wyrywa.
1: Plan. No marny mam plan, ale to zawsze to jest jakiś plan.
0: Każdy plan jest dobry.
1: Nikt nie będzie tego zazdrościł.
0: Kaśka, dajesz. Nie wstydź się. Proszę.
1: Kanapy do prania, leżak w kurzu tonie, brzmi to jak wieczór spędzony na balkonie. Na odgruzowywaniu tego balkonu, żeby było jasne.
0: Okej, okay, a w końcu upał idzie. No to teraz ja. Dziś odsłuch płyty przedpremierowy, Roxy chcę puścić, więc jestem gotowy.
1: No i mówię, że moje plany w porównaniu do twoich
0: jednak
1: marne.
0: Ale ja nie zawsze mam tak, że gdzieś wychodzę. Na przykład wczoraj siedziałem w domu, jadłem bób.
1: Proszę nagrać czegokolwiek byście dziś nie robili o swoich planach na weekend. Głosówki na SK Messenger, tam czekamy, chętnie was zaprezentujemy na antenie.
0: A za chwilę ten, który romansuje z raperami ostatnio muzycznie, czyli Dawid Podsiadło.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 17. Zapraszam, Michał Sapkowski. Autopromocja.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
9: SK in the Sun.
8: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
8: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: I po reklamie.

0: się skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
9: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
8: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie

0: Gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
1: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
2: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
1: Zero stresu? Jak to?
2: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
1: Czyli było aż tak dobrze.
2: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
1: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
3: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
4: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Podcast Radio SK.
1: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative,
2: trwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
3: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
2: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
4: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się mandatu radnego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację, a chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora, profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Trwa głosowanie na Drzewo Roku. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Klub Gaja.
0: SK Radom.
5: Witam, Sandra Pawłowska. Jest akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego potrącenia 15-latki w Pionkach. 25-letnia kobieta odpowie za przekroczenie prędkości na przejściu dla pieszych w listopadzie ubiegłego roku. Ofiara zmarła w radomskim szpitalu. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Grozi jej 8 lat więzienia. Równolegle prokuratura bada, czy działania lekarzy ratownictwa medycznego na miejscu wypadku były prawidłowe. W Radomskiej Resursie od soboty będzie można oglądać wystawę Czerwiec 76. Ekspozycja wykorzystuje nowoczesne narracje i archiwalne materiały, by przybliżyć historię robotniczego protestu.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Można już?
10: Proszę bardzo.
9: Międzynarodowa Godzina Szczęścia po raz kolejny. Informujemy was o tym codziennie i nie przestaniemy.
10: Słuchajcie, ale naprawdę na całym świecie nas ludzie słuchają.
11: Cześć, Czeska, pozdrawiam serdecznie z Holandii.
10: O, proszę bardzo, ale jest też jeszcze Manchester, jest Reykjavik, jest Teneryfa. Fajnie. Na tym
9: coraz większa odpowiedzialność na nas w takim razie spoczywa. Postaramy się te wszystkie oczekiwania dowieść.
10: Na razie to nam się podkład skończył. Kasia Węsierska.
9: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: wystarczyło tylko powiedzieć, że was pozdrawiamy niezależnie od tego, gdzie jesteście i się okazało, gdzie jesteście.
1: Jesteście naprawdę wszędzie, co nas cieszy. Estera?
2: Hej, hej. Ja mieszkam w Niemczech, nie mamy godziny do tyłu, ani do przodu. Tak samo jest u nas 17.
1: Ale za to macie chemię.
0: Dużo kasy też mają podobno tam w Niemczech, tak słyszałam.
1: To w takim razie jeszcze Martyna.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
3: to
1: dobry.
3: Jak pytacie, skąd słuchamy, to ja już wam powiem. A więc słucham was w Teksasie. Ja aktualnie mam godzinę 10 rano, a u was już 17. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Jak w kilku słowach można...
3: Już wieczoru prawie.
0: Można kogoś przestać lubić, choć prawie się go w ogóle nie zna.
1: Oj, proszę cię, w Teksasie.
0: Teksas, wiesz, ile tam jest teraz stopni, wiesz, jak tam jest ładnie.
1: Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie?
0: Wiesz, że tam jest 10, masz jeszcze cały dzień?
1: Tam są mężczyźni w kapeluszach kowbojskich.
0: Wmawiaj sobie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami naprawdę wszędzie, bo głosówek dostaliśmy mnóstwo, wszystkich nie damy rady puścić, ale jak macie ochotę, to wbijajcie na eskowego TikToka z całego świata, bo robimy live'a. A za chwilę SK Karniaki Cup.
0: Więc wpadajcie też na sk.pl i pobierajcie eskową apkę, żeby się zgłosić i potem zawalczyć o bycie na Stadionie Narodowym.
1: A u ciebie też się mówiło, że się chodzi w Teksasach i chodziło o dżinsy?
0: Nie.
1: Dobra, to ja jestem stary.
4: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
6: Dlatego chodź, pokażę ci idealny sklep dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
7: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwocentrum przy Grzycznarowskiego 29.
8: Hej, Radomianie!
9: Mamy dla was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
10: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
9: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pomagamy, bo mamy to w naturze. Fundacja Kolbe przy parafii świętego Maksymiliana w Janikowie zaprasza na 5. festyn rodzinny Pomagamy Ręce po przeszczepie wątroby. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, loterie i koncerty. Na scenie wystąpią Disco Boys, Select i Git. Niedziela, 21 czerwca od 14. Szkolne boisko w Janikowie koło Kozienic. Patronat honorowy. Biskup Radomski Marek Solarczyk, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz miasta i gminy Kozienice Mariusz Prawda. Partnerem wydarzenia Pomagamy Lęce jest Enea Wytwarzanie.
19: I po reklamie.

0: 17.31, słuchacie Eski.
1: Eska, Karniaki K.
2: I próbujemy was wysłać na PGE Narodowy, żebyście 4 lipca wzięli udział w naszej akcji, a więc SK Karniaki Cup. Razem ze Sławkiem Peszko pojawili się na Murawie i powalczyli o 10 tysięcy złotych.
0: Na antenie pojawia się teraz Kamila, która była na SK.pl i się zgłosiła i napisała tam, że jest kobietą, która wie, co to spalony. Proszę
2: Kamila,
0: bardzo,
2: tłumacz.
3: Kamila. Oj, no to w momencie, gdy jedna osoba podaje drugiej, to ta druga osoba nie może być przed piłkarzami, znaczy
2: przed linią obrony.
3: Przed linią obrony, czyli przed
2: drużyny
3: przeciwnej.
2: Przeciwnej
3: drużyny, tak.
2: Wczoraj,
3: podania.
2: Wczoraj zostało mi to wytłumaczone razem z rysunkiem. Prawdopodobnie wrzucę te wytłumaczenie w swoich media społecznościowe, dlatego że nie tylko ja tego nie wiem.
0: Za chwilę. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałyście, bo ja się tak znam na nodze, że jestem noga, naprawdę. Więc wszystko można mi wcisnąć, ale wiem, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławka P. I za chwilę, Kamila, przed tobą to zadanie, żebyś ty nam to słowo podała. Usłyszysz wypowiedź Sławka, będzie gwizdek i 3 sekundy na odpowiedź, co kryje się pod gwizdkiem.
2: Gotowa?
3: Tak.
2: Sprawdzamy.
0: No to uwaga, lecimy.
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: Żony.
0: Żony, to jest twoja odpowiedź ostateczna.
2: Sławkowi Peszko w szatni najbardziej brakowało żony.
0: Sprawdźmy.
4: W szatni najbardziej brakowało mi kobiet.
2: Blisko, blisko, ale liczba mnoga, nikogo dyskryminować nie chciał, nie trzeba było być żoną, żeby móc paść do szatni.
3: No, ale jakby no za każdym, że tak powiem, piłkarzem i mężczyzną
2: sukcesem
3: stoi kobieta, nie? No więc generalnie, no żona.
0: Dyskutowałby, za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
2: bardzo, ja tutaj
0: no to...
2: siedzę.
0: Później porozmawiamy, Kasiu.
2: Kamila,
0: mamy dla ciebie 100 za to, że byłaś z nami dzisiaj. No nie udało się wygrać zaproszenia na PGE Narodowy, ale 100 też się przyda.
2: I oczywiście wciąż...
3: O, było blisko.
2: I wciąż te zaproszenia są otwarte, bo jutro po raz kolejny będziemy próbowali kogoś z was wysłać na nasze SK Karniaki Cup, żeby dołączył do drużyny 4 lipca, więc już teraz można wpadać na sk.pl albo ściągać eskową aplikację, bo będzie tam czekała kolejna wygwizdana zagadka.
0: 10 tysięcy złotych do zdobycia w wielkim finale 4 lipca. Trzymamy za was kciuki.
1: SK Karniaki Cup.

0: Training Season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18. Czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień i weekend.
0: Mogę ci zadać niedyskretne pytanie? Kiedy wolisz brać prysznic? Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem, ale jak,
0: a ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami
1: zależy,
0: też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: oczywiście
1: mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę dziwne, dlatego że wynika z nich, że niby lepiej brać prysznic rano, bo to niby korzystniejsze dla zachowania czystości i świeżości przez resztę dnia, ale z drugiej strony wieczorny prysznic jest polecany osobom, które są narażone na kontakt z alergenami lub pracują w środowisku zanieczyszczonym. No wielkie mi odkrycie. Jak pyli w pracy, to wypadałoby się umyć po tej pracy.
1: To znaczy, mi się wydaje, że czasami tym naukowcom płacą nie do końca za wyniki tych badań, tylko za przeprowadzenie badań jakichkolwiek, po cokolwiek, żeby udowodnili swoją przydatność.
0: Natomiast nadchodzi bardzo ciepły weekend. Apeluję do wszystkich, którzy będą podróżowali komunikacją miejską.
1: Rano
0: tym do
1: i
0: siebie.
1: Wieczorem, a także w ciągu dnia. To jest najlepszy termin na branie prysznica.
0: Bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
3: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrównanie.

0: Radom.pl.
1: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
0: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Body Talk, Ale Farben w Radiu SK.
1: Kończymy powoli wrzucać na luz, kończymy live'a na TikToku, ale za kilka chwil zacznie on, Rafał Adamczak, imprezkę.
0: I nie sam.
2: Ja ten luz podtrzymam o 19:00 u mnie goście, Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Oni wydali bardzo ładną piosenkę dzisiaj, później ci opowiemy. To znaczy, to jest tytuł.
0: Później ci opowiem, o wszystkim wam opowiem później, więc zostańcie z Radiem SK.
1: Do usłyszenia jutro.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
3: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
4: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
3: Czemu właśnie tam?
4: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
3: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
5: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
6: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
7: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
14: Po raz ostatni dzisiaj zaglądamy do Radomia. Dzisiaj ciepły i słoneczny dzień, ale piątek i sobota będą upalne i gorące. W piątek do 28, a w sobotę nawet do 31 stopni. Na ulicach Radomia już zdecydowanie spokojniej.
13: Dobrej prognozy każdego dnia życzy sponsor programu Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dachowanie na S6 w Zachodniopomorskiem to w rejonie węzła Płoty. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Po kierowcę przyleciało LPR. S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Jest w rękach policji i najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany dziś rano pod Warszawą. Posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
0: OSK Sport News.
15: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Navarriniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Czas na drugą serię fazy grupowej na Mundialu. Na początek mecz Czech z RPA. To spotkanie właśnie się zaczyna. O 21:00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy mecz Kanady z Katarem. Z kolei o 3:00 Meksyk zagra z Koreą Południową.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: SK Radom News.
17: Witam, Sandra Pawłowska. Sejmik Mazowsza ocenił budżet za ubiegły rok. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe, wskazując na wysokie nakłady inwestycyjne, głównie w obszarze transportu oraz ochrony zdrowia. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z planem, co pozwoliło na sprawne finansowanie kluczowych projektów w regionie. Do radomskich szkół trafią pakiety edukacyjne na 50-lecie czerwca 76. Uczniowie poznają historię poprzez gry planszowe, karciane oraz nowy komiks o fikcyjnym bohaterze żyjącym w tamtych realiach. Materiały będą dostępne od września.
18: Imprezka!
19: Imprezka!
18: Imprezka!
19: Imprezka!
20: Ale się ładnie złożyło, 18 czerwca w kalendarzu, 18 na zegarkach, a dokładnie 18:02. No to imprezkę, czas najwyższy rozpoczynać. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. Dawid Porsiadło, tak nazywa się gość, który muzycznie rozpocznie nasze spotkanie. Sezon, jedna z najnowszych piosenek, Westy już teraz.

Ale ten gość nas próbował tutaj rozleniwić, próbował zrobić tak, żeby nam się może nawet trochę po pracy nie chciało, że jak już wchodzimy do domu, zdejmujemy buty w przedpokoju, stawiamy te siaty z zakupami od razu, fru na łóżko i co? I że tak brzuchem do góry i nic nie robimy. To jest najgorsza opcja, jaką możecie wybrać, dlatego że bardzo często po takim siu na łóżko i nic nie robimy, odcina nam prąd po około 10 minutach leżenia, potem otwieramy oczy w okolicach 23 albo w okolicach północy przy dobrych wiatrach. Okazuje się, że w przedpokoju na przykład świeci się światło i te siatki z zakupami tam stoją, a wy w takiej dziwnej pozycji niewyspani, obolali cali, tak właśnie sobie ten wieczór zepsuliście. Więc tak nie robimy, jeszcze nam się przez chwilę musi chcieć, żeby fajnie było. Jak jeszcze odrobinę energii w sobie znajdziecie, to gwarantuję, że tak właśnie będzie. A jak macie z tym problem, to ja tutaj zrobię małe czary mary hitami na czasie i na pewno tak będzie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałem was zapytać, czy wy w relacjach i kontaktach ze swoimi bliskimi, tymi z rodziny, tymi, z którymi mieszkacie, ewentualnie z tymi w pracy bądź przyjaciółmi, macie takie powiedzenia u nich, takie zwroty, jakich oni używają, których wy nie lubicie, macie na to alergię, nie tolerujecie, ale w życiu im nie powiedzieliście, że tak to właśnie na was działa. To teraz możecie się wygadać. Nagrajcie głosówkę i wyślijcie na naszym mózgowym messengerze. Ja chętnie dowiem się, co was drażni, jakie powiedzenia, jakie powiedzonka u waszych bliskich, u waszych znajomych, a może do nich też to zupełnie przypadkiem dotrze i właśnie się troszkę zmienią, a może wbrew pozorom wy to polubicie? Może to będzie taka terapia, która spowoduje, że jednak będziecie z tym potem okej. Okay. Czekam na głosówki w tym temacie na naszym eskowym messengerze, ale czeka już Rihanna, żeby dodać wam energii, Disturbia, a później będzie Harry Styles, będzie też Kygo, no i o 19 będą u nas goście Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: I od razu dzięki takim hitom czuć, że lato i wakacje pukają do naszych drzwi. Kygo i Khalid Griffin, Save My Love, Khalid. W październiku nam pokoloruje trochę koncertowo jesień, w naszym kraju będzie koncertował. A jeżeli wy macie ochotę, żeby być na tym koncercie, to trzymajcie ze skałą. Ale mam nadzieję, że takie podpowiedzi to ja mogę sobie oszczędzić, bo wy doskonale wiecie, że trzymanie z nami to może zaowocować prezentami, czasami biletem jakiś, który wpadnie i już jesteście na fajnej imprezie, prawda? Słuchajcie, pytałem was o te powiedzonka, które was u bliskich, tych, z którymi mieszkacie, z którymi pracujecie, denerwują. Jest głosówka od Ady.
1: Ja nie cierpię w pracy słowa spoko od zespołu. Nie cierpię słowa spoko. Działa to na mnie jak płachta na byka.
0: Spoko. Nie no, żartuję. Ja też mam takie powiedzonko w pracy, dwa właściwie, których nie cierpię. To jest, że trzeba się zająć jakimś projektem. Wszyscy mają teraz projekty. Nie zadania. Wszyscy mają projekty. Albo jak ktoś mówi, że nie ma na coś przestrzeni, to jakoś też tak drażni. Jeszcze Kasper?
2: Jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham, to wtedy, kiedy mój pracownik mówi, że coś zrobił, ja zadaję pytanie, czy na pewno to wszystko jest dobrze zrobione, a on teoretycznie tak i nigdy nie jest dobrze. Pozdrawiam cię, Damian. Dzięki.
0: A, czyli nawet ten pracownik tutaj został z imienia przedstawiony. Damiana pozdrawiamy i jeszcze głosóweczka od Pameli.
3: Cześć, my najbardziej z moim chłopakiem nie lubimy, gdy moi rodzice mówią poszłem, lubiałem i w każdym bądź razie.
0: Pamela, pozdrów rodziców. A właśnie, a propos tego, jak mówią nieraz rodzice, to ja na przykład do pewnego czasu, teraz już jakoś z tym się oswoiłem, ale nie znosiłem, kiedy na przykład do mnie mówili Rafałek?
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887-123-471. Więcej na enklawastart.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: chcesz, jak bohater tego słynnego mema wideo teraz przymykacie oczy i odlatujecie? Albo inaczej, może wokalnie wchodzicie na to... Turn the lights off. Taka magia tego numeru, który wam zagrałem teraz w Estem Impresce. U nas hitów na czasie nie brakuje. Słuchajcie, różne rzeczy różni ludzie w robocie robią. Na przykład brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków, wyobraźcie to sobie, grają w GTA. A wszystko dlatego, że ten eksperyment miał pomóc lepiej zrozumieć motywację graczy. Dlatego też urzędnicy prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników gry. Co w GTA można obserwować? Przecież tam generalnie jedno. No, ale zostawmy to. Ja wiem, że teraz pewnie u niektórych wyobraźnia ruszyła do przodu i tak sobie jednocześnie marzenia pomyśleliście, jakby tak jutro w robocie pyknąć, no już może nie w GTA, ale coś prostszego, coś szybszego, prawda? Przy okazji też wpadła wiadomość na naszą skrzynkę messengerową. Hej SK, słucham was od około 11 lat, najlepsze radio na świecie. No, bardzo dziękujemy. Ale mam do was prośbę, mam dzisiaj urodziny i chciałabym, abyście puścili nutkę, która od niedawna leci. To David Guetta i Alok, Run, Run River. O, i to pisze Anulka. Anulka, przede wszystkim najlepszości na urodziny przekazujemy od całej Eski. A jeżeli chodzi o Run, Run River, to jest naprawdę świetny numer i zrobię wszystko, obiecuję, żeby pojawił się w naszej imprezie. A za chwilę muzycznie na pewno pojawi się Tate McRae i Greedy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: wszystkie marzenia znaleźć się na liście, głosując na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka, Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Lubisz wyzwania? Chcesz rozwijać charakter, sprawność i umiejętność działania pod presją? Klasa mundurowa w TEP Liceum to miejsce dla Ciebie. Nauczysz się pierwszej pomocy, poznasz musztrę, zasady służb mundurowych i pracę zespołową. Treningi, ćwiczenia terenowe i praktyczne przygotowanie do służby pomogą Ci pewnie wejść w przyszłość. Jeśli marzysz o karierze w policji, straży granicznej lub innych służbach, zacznij działać już dziś. TEP Edukacja Radom, ulica Słowackiego 84, szkołaśrednia.tep.pl.
3: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 Radom.pl.
6: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: To Urzel i Mówin to the Sun w Radiu SK w imprezce. 5 minut zostało do godziny 19. Jeżeli lubicie takie klimaty, to ja wam SK Live Remix polecam. Jutro, w piątek, od 20 startujemy z takim graniem. A gdybyście nie mogli się doczekać, to oczywiście SK Live Remix na wyciągnięcie waszych uszu w naszej apce eskowej. A już o 19 goście, Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK.
1: Reklama. Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mija 50 lat od wydarzenia Radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
3: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
4: I po reklamie. Radom na czasie.
5: Cześć, Sandra Pawłowska. W najbliższą niedzielę Radom stanie się stolicą biegaczy. Punktualnie o 9 przy Radomskim Centrum Sportu przy ulicy Struga wystartuje 14. półmaraton Radomskiego Czerwca 76. To wyjątkowe wydarzenie łączy rywalizację sportową z pamięcią historyczną, ponieważ trasa biegu prowadzi przez miejsca kluczowe dla robotniczego zrywu sprzed pół wieku. Oprócz głównego dystansu ponad 21 km zawodnicy mogą wziąć udział w czerwcowej piątce, która startuje 10 minut później. To świetna okazja, by w duchu fair play uczcić historię miasta, sprawdzić swoją kondycję i poczuć niepowtarzalną atmosferę wspólnego wysiłku, która co roku przyciąga do Radomia ponad 1000 biegaczy z całej Polski.
6: Imprezka.
7: Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już są z nami. Dawid Kwiatkowski, Margaret Dawid Kwiatkowski.
8: Dobry wieczór.
7: Za chwileczkę będziemy też rozmawiać o waszej nowej piosence, ale to za chwileczkę. Proszę się rozgościć.
8: Jesteśmy.
7: Mamy imprezkę.
8: Nie możemy się doczekać.
7: Radio SK, punktualnie godzina 19.

0: to Alok i The Chainsmokers i Jungle w Radiu SK w imprezie 11 minut po godzinie 19, ale się dzieje dużo w naszym studiu. Dawid Kwiatkowski, Margaret i Dawid Kwiatkowski. Widzę, że się świetnie bawicie. Co tam się dzieje na tych waszych live'ach? Opowiadajcie. O co was tam pytają?
1: Bo my jesteśmy zaraz TikTokerki.
2: Tak, o co nas pytają? Na przykład... Kiedy wspólny numer?
0: No właśnie,
2: takie padło pytanie.
0: Przechodziliście tutaj przypadkowo, kiedy
2: tak,
0: wspólny numer?
2: Tak, przypadkiem.
0: Nie no, oczywiście żart.
1: Czy no tak przypadkiem się okazuje, że dziś.
0: Że dziś, dokładnie. Tak. I tak przypadkiem, ja tutaj mam ten numer przygotowany, za chwilę go zagramy. To będzie bardzo ekscytująca chwila, ale zanim zagramy, to ja muszę was przepytać. Słuchajcie,
2: proszę.
0: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Na to się nie da odpowiedzieć.
1: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś po prostu poruszył.
2: Tak.
1: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
1: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
0: No to chyba
1: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
0: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
1: Tak.
2: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
1: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
0: No tak irytujące, takie, że...
1: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
1: Dokładnie.
0: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
1: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
0: Dawid,
1: ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauk, na pewno. Ale
2: może
1: to jest w jakimś takiej, zazdrość to jest może duże słowo, jest takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
2: Przestań.
0: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, to, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy, no kiedyś może się uda, a dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
0: W takim razie, słuchajcie, już nie trzymajmy dłużej w niepewności naszych słuchaczy, zapowiadajcie, a ja gram.
1: Drodzy, to jest bardzo wyjątkowy duet dla nas osobiście również, dlatego przyjmijcie go ciepło. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
2: Później ci opowiem. Teraz.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Westem Imprezy, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku. Ja mam nadzieję, że już teraz od tego weekendu, kiedy pogoda ma się w całym kraju mocno poprawić, a i lato kalendarzowe powitamy, no to właśnie wyraźnie nam się da poznać lato. Ale wracając do numeru Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to musicie przyznać, że rzeczywiście to jest bardzo dobry numer i taki bardzo... No właśnie, do wzdychania, więc do usłyszenia w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
12: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Radomiu robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
13: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
17: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

i właśnie niedawno piłkarze RPA strzeli bramę 1-1. Taki jest wynik, więc tak to dokładnie wygląda. Słuchajcie, a jak duet Kizo i Bledka w waszej pamięci się dobrze zapisał i fajne macie z nim wspomnienia i z numerami, które nam dawali, no to bardzo proszę, teraz wam to przypomnę.

5 minut zostało do godziny 20. Westa w Impreza Shim za Fire Fire. A czy są to fani Armina Van Burena? Jeżeli tak, róbcie głośniej, bo za chwilę będę miał dla was niezłą niespodziankę. No poza tym, że przypomnę, że oczywiście Armin Van Buren również w ramach Skylife Remix na pewno pojawi się jutro u nas w Radiu SK. Ale to nie o tym ta niespodzianka, więc nasłuchujcie uważnie.

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
6: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
7: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
6: Czemu właśnie tam?
7: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
6: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
0: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: I po reklamie.
10: Radom na czasie.
11: Cześć, Sandra Pawłowska. W związku z obchodami 50. rocznicy radomskiego czerwca 76 w kamienicy Deskorów przygotowano specjalną ekspozycję, która w nowoczesny i przystępny sposób przybliża realia tamtych burzliwych wydarzeń. To doskonałe miejsce, aby na własne oczy zobaczyć archiwalne pamiątki i dowiedzieć się więcej o buncie radomskich robotników, który na zawsze zmienił losy kraju. Kamienica Deskorów oferuje przestrzeń przyjazną dla całych rodzin, gdzie historia łączy się z architekturą, tworząc przestrzeń do edukacji i namysłu nad drogą do wolności. Wystawa jest otwarta w sobotę i niedzielę, więc to idealny cel na popołudniowy spacer po historycznym centrum miasta.
12: Muzyką się żyje.
13: Black Eyed Peas porwali wczoraj publiczność swoimi hitami. Te, wiadomo, zawsze są na czasie. Grupa była gwiazdą drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, ale to nie koniec muzycznych wrażeń, bo przed nami trzeci dzień, bardzo imprezowa sobota, zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal.
14: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
13: No i na ten finał Warsaw Music Festivalu mam dla was bilety. Kto chce zobaczyć Armina i bawić się przy jego kultowym Estate of Trance, niech odzywa się do mnie już teraz na Messengerze Eski i niech w głosówce, którą tam zostawi, przekona mnie, że te bilety powinny trafić właśnie do niego. Działajcie już w tym momencie, jak chcecie iść na Armina ten w sobotę na Warsaw Music Festivalu. To no właśnie, jak sama nazwa festiwalu mówi, w Warszawie. A kto jednak woli polskich artystów i aktywny odpoczynek, ten może w sobotę wpadać na imprezę SK in the Sun do Parku Wodnego Santiago. Tam wystąpi Messiah, ale szykujemy też dla was wiele innych atrakcji w sam raz na rozpoczęcie lata.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
13: No właśnie, na rozpoczęcie lata ciekaw jestem, czy wy jesteście gotowi, żeby szaleć co noc, bawić się co noc, albo chociaż siedzieć i tak patrzeć w gwiazdy. Mam nadzieję, że chmury tych gwiazd w te wakacje i w to lato nie będą przesłaniać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Oskar Cyms zaczyna tę godzinę.

0: Jazzy, Candlelight, ten numer pachnie mi takim wieczornym spacerem nad brzegiem morza, oceanu, kiedy jesteśmy nawet na egzotycznych wakacjach, promenadą jakąś, gdzie wiecie, z jednej strony szumi woda, z drugiej strony jakieś fajne knajpki nas zapraszają do środka, a my odpoczywamy. Jeszcze taki powiew gorącego wiatru, czujecie to? No właśnie, właśnie. No i już za chwileczkę wakacje, już za chwileczkę lato i będziemy takich rzeczy doświadczać. Kwadrans po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK w czwartek 18 czerwca odnośnie zaproszeń na Armina Van Burena, który już w sobotę w ramach Warsaw Music Festivalu wpadła głosówka na naszą skrzynkę messengerową od Dominiki.
1: Siemano SK, moi rodzice początkiem czerwca tego roku obchodzili swoją 35. rocznicę ślubu. Wiem, że marzyli o tym, żeby pójść na występ Armina, zresztą moja mama go kocha. No niestety nie miałam możliwości zakupu takiego prezentu, ale dosłownie przed chwilą usłyszałam o tym w radiu, więc postanowiłam spróbować. Z reguły mam szczęście i liczę na to, że i tym razem mi się uda uszczęśliwić moich rodziców.
0: Coś mi tutaj się nie zgadza, jak mama kocha Armina, to jak to 35. rocznica ślubu, jak do tego doszło? Nie no, żartuję, oczywiście, że żartuję. Dominiko, jak ktoś ma takich fajnych rodziców, którzy obchodzą 35. rocznicę ślubu i ich marzeniem jest wybrać się na Armina, to to musi się wydarzyć, dlatego już teraz od Eski dostajesz zaproszenia na Warsaw Music Festival na sobotę właśnie na Estate of Trance Armina Van Burena. Dawaj rodziców koniecznie na tę imprezę. Niech świętują i rocznicę ślubu i ty możesz się uśmiechnąć, bo właśnie im to dzięki nam, dzięki Esce załatwiłaś. 17 po 20 teraz u nas Miu i Zalia i dopóki się nie znudzisz.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Z Toy Story 5, który od wczoraj w kinach już do zobaczenia. Zaproszenia na Toy Story 5 do kina będą rozgarnięcia u nas w Radiu SK jutro i przez cały weekend, więc gdybyście mieli ochotę bawić się świetnie w kinie, no to nasłuchujcie, bądźcie czujni, bądźcie uważni, ale wracając jeszcze do zaproszeń na Estate of Trance Armina Van Brena w ramach Warsaw Music Festivalu, okazuje się, że te wejściówki cieszą się wśród was ogromnym powodzeniem i znowu zgłosił się kolejny chętny, tym razem Grzesiek.
1: Cześć Esko, tutaj Grzegorz. Wiecie, że za kilka dni wielki dzień, czyli dzień taty, a to właśnie dzięki tacie zakocham się w muzyce trance i chciałbym właśnie go zaprosić na tą wielką imprezę. Wstydzi się, mówi, że nigdy nie brał udziału w konkursie, no to ja mu pomogę. Chciałbym go zaprosić. A tak w ogóle tata to taki sobie tak, taktyk, a jak animator, tak jak terminator i a jak akrobata. Po prostu wszystko z tych cech posiada. Ma w swojej szafce kabelki, ładowarki, myszki, jakiś tam spektrum, stary komputer, z których chyba mógłby zbudować spokojnie jakiegoś Robocopa. Chciałbym go zaprosić i chciałbym z nim spędzić wyjątkowo ten dzień, to święto.
0: No to załatwione. SK swoich ludzi nie zostawia, więc Grzechu, idziesz z tatą na Estate of Trance Armina Van Brena na Warsaw Music Festival, oczywiście, to już w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że tam na imprezie już się tata wstydził nie będzie i odpowiednie wygibasy będą poczynione. Z drugiej strony Grzechu przypomniał bardzo ważną rzecz. Faktycznie w przyszłym tygodniu, 23 czerwca, Dzień Ojca. Niech ja się dowiem, że ktoś zapomniał.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny...
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
9: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
8: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
10: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
11: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
12: Dlatego chodź, pokażę ci idealny sklep dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
13: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłej 17 i w Multivo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
16: I po reklamie.

Są tacy, dla których to bardzo świeże wspomnienie wczorajszego rewelacyjnego koncertu i fajnej imprezy na stadionie Legii Warszawa w Warszawie, czyli Warsaw Music Festivalu, kiedy to Black Eyed Peas pojawili się właśnie na scenie tego wydarzenia. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK w imprezce 13 minut przed godziną 21. Ale że my lubimy was zabierać na stadiony nie tylko w związku z festiwalami, ale też w związku z tym, że na przykład na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca organizujemy dla was SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko, żeby tam być, to trzeba sobie zaklepać miejsce w naszej eskowej jedenastce. Na razie 3 takie miejsca oddaliśmy, jeszcze 8

0: który ich wam teraz zagram. Oczywiście ona też do znalezienia na sk.pl. A jakiego słowa brakuje? No właśnie, to już jest wasze zadanie.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: No i teraz działacie wy. Z historyjką możecie się osłuchać na sk.pl. Tam macie też szczegóły zabawy i tam też do tej zabawy możecie się zgłosić. 12 minut i będzie godzina 21. Miley Cyrus, Flowers.

0: To Martin Garrix, Ed Sheeran i Rabbit It w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 4,5 minuty będzie godzina 21. Warto przypominać, warto powtarzać, że w ten weekend witamy lato. Kolejny tydzień to czas, kiedy witamy wakacje, a już za parę godzin powitamy piąteczek. Piątunio, będzie fajnie. Rafał Adamczak, dzięki za wspólnie spędzony czwartkowy wieczór. Mi było super, naprawdę. A wam?
1: Jak wkręcać? To

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia. Gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
11: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
12: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
11: Zero stresu? Jak to?
12: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
11: Czyli było aż tak dobrze.
12: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
11: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.
16: Radom na czasie.
17: Cześć, Sandra Pawłowska. W najbliższy weekend Radomska Łaźnia zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne Współczesne Narracje Pamięci Radomski Czerwiec 76. Wernisaż wystawy oraz towarzyszące jej działania performatywne profesora Zbigniewa Bajka odbędą się w sobotę 20 czerwca o 16. Projekt ten zorganizowany z okazji 50. rocznicy robotniczego buntu skupia się na dialogu międzypokoleniowym i ukazuje proces przejścia od pamięci żywej do pamięci wyobrażonej. W wydarzeniu weźmie udział wielu artystów, a o oprawę muzyczną zapewni Symbios Live Session. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

0: Music News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
1: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me, standing in a nice dress, da, da, da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie opuszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

0: pójdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not.
1: Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you.
0: Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: lepszego.
1: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
0: Dzięki.
1: ...za uwagę.
2: SK Radom News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. Śmiertelne potrącenie 15-latki w Pionkach znajdzie swój finał w sądzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 25-letniej kobiecie kierującej Volkswagenem. Więcej w sprawie Anna Badowska.
4: Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Kobieta potrąciła nastolatkę na przejściu dla pieszych. Według śledczych 25-latka jechała 59 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość, co miało wpłynąć na wydłużoną drogę hamowania. Nastolatka doznała ciężkich obrażeń i zmarła kilkanaście dni później w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Grozi jej do 8 lat więzienia.
3: Równolegle prokuratura bada także działania lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej bezpośrednio po wypadku. Śledczy sprawdzają, czy jego postępowanie mogło narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także czy mogło przyczynić się do jej śmierci. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym od dziś dyżurować będzie również strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, stąd taka decyzja, mówi wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk.
5: Bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentów i całego personelu medycznego jest dla nas priorytetem. Dlatego właśnie od dzisiaj na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przez całą dobę będą dyżurować strażnicy miejscy. Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu. Każdego dnia ratuje ludzkie życie i zdrowie. Niestety coraz częściej słyszymy o przypadkach agresji wobec chociażby ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy. Zdarzają się również akty wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego. Nie możemy pozostać obojętni na takie sytuacje. Wierzę, że obecność strażników miejskich pomoże nam skutecznie zapobiegać podobnym zdarzeniom, a pacjenci będą czuli się bezpiecznie, komfortowo, a personel będzie mógł skupić się na tym, co najważniejsze, na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.
3: W ostatnim czasie na SOR-ze dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
6: Decyzja o utworzeniu stałego posterunku Straży Miejskiej nie jest przypadkowa. W ostatnim czasie w szpitalnym oddziale ratunkowym dochodziło do niebezpiecznych incydentów, w tym aktów agresji wobec personelu oraz przypadków niszczenia mienia szpitalnego. Tylko w ostatnich tygodniach odnotowaliśmy zdarzenia, podczas których uszkodzone zostały drzwi wejściowe do oddziału, a także sprzęt medyczny. Takie sytuacje nie tylko generują koszty, ale przede wszystkim mogą zakłócać pracę miejsca, w którym każdego dnia ratuje się zdrowie i życie pacjentów. Wierzę, że stała obecność Straży Miejskiej będzie skutecznym wsparciem dla naszego personelu i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze.
3: Przypomnijmy, w tym roku zakończyła się także modernizacja Radomskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Koszt prac to prawie 48 milionów złotych. Ponad 700 barierek i ponad 200 znaków drogowych stanie na trasie półmaratonu Radomskiego Czerwca. Trwają przygotowania do niedzielnej imprezy biegowej. Niestety mieszkańcy Radomia muszą liczyć się z utrudnieniami w mieście. Liczymy na wyrozumiałość, mówi Jerzy Stobiecki z Biegiem Radom.
7: Jesteśmy zadowoleni z tej trasy, którą przygotowaliśmy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy biegają w tym mieście i nie wszyscy będą zadowoleni z tego, że my będziemy biegać. Niestety trzeba się liczyć z utrudnieniami. Przygotowania do już rozgrywania samego półmaratonu rozpoczniemy w piątek wieczorem, ale nie będą one wiązały się z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Będziemy po prostu rozstawiać znaki, które będą obowiązywały w czasie samego biegu. Natomiast już tak naprawdę, żeby utrudnić ruch, to zaczniemy działać w niedzielę. Od godziny 5:30 będą rozstawiane już barierki na tych drogach, gdzie będziemy mieli ruch biegaczy w jedną stronę, natomiast samochodów w drugą. To jest ulica Reja Malczewskiego, Struga Chodrego, 11 listopada. Tego jest naprawdę dość dużo. Fragment jeszcze Żeromskiego od wiaduktu do ulicy 25 czerwca. Od 8 będą już zamknięte dla ruchu ulice na samej trasie biegu i przylegające do trasy biegu. Te utrudnienia przewidujemy, że będą się kończyć systematycznie wtedy, kiedy z trasy zejdą już biegacze. Mamy przygotowany dość chytry plan, jak to zrobić. Mamy nadzieję, że nam uda się sprawnie to przeprowadzić. Chcemy, żeby jak najszybciej odblokować naprawdę dość duże osiedla, które będą częściowo pozbawione wyjazdu. To na przykład ulica Olsztyńska przez moment będzie pozbawiona wyjazdu w jakąkolwiek stronę. Ale myślimy, że ludzie dłużej sobie pośmią, może wyjdą na balkon, popisują. A my postaramy się to zrobić jak najsprawniej się da. Przygotowaliśmy również we współpracy z Komendą Miejską Policji i z Miejskim Zarządem Dróg taki wariant, też po raz pierwszy stosowany, z tak zwanymi śluzami. Czyli są skrzyżowania, na których będziemy dość długo utrzymywać ruch, praktycznie kilka minut przed pojawieniem się pierwszego biegacza i dość szybko będziemy starali się ten ruch przywrócić. To jest skrzyżowanie ulic Żeromskiego ze Zgrodzkiego przy wiadukcie przy wieży na Lubelską, po to, żeby w momencie, kiedy my opuścimy NS-kę, żeby kierowcy mogli z ulicy Żeromskiego wjechać na trasę NS. Skrzyżowanie ulic Chrobrego, Struga i Pileckiego to też jest takie miejsce, gdzie dość długo będziemy utrzymywali ruch. W momencie, kiedy pojawią się biegacze już na horyzoncie, dopiero wtedy zostanie to skrzyżowanie zamknięte dla przejazdu ulicą Struga w kierunku ulicy Malczewskiego. Natomiast cały czas będzie można jeździć prawym pasem, tak? Tylko że trzeba będzie się tam dostać, a to już nie będzie takie łatwe, bo chwilę wcześniej też będziemy mieli skrzyżowanie, na którym zamkniemy ten. Przepraszamy, ale liczymy, że wszyscy nam wybaczą. Impreza naprawdę zapowiada się na największą w historii naszego miasta. Tak dużej liczby uczestników nigdy nie mieliśmy i przygotowań na taką dużą skalę również. Proszę mi wierzyć, że my nie pracujemy od 2 tygodni, my pracujemy od kilku miesięcy. Jeszcze nie wszystko mamy dopięte na ostatni guzik, tak mi się wydaje, bo jeszcze mi cały czas czegoś brakuje. Chociaż logika podpowiada, że już powinno wystarczyć, ale cały czas pracujemy i mamy nadzieję, że naprawdę uda nam się przeprowadzić tę imprezę bezpiecznie i sprawnie. Bo bezpieczeństwo jest dla nas również bardzo ważne, szczególnie uczestników.
3: Impreza na stałe wpisała się w program obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
0: Przed nami 14. półmaraton Radomskiego Czerwca. To impreza, która już na stałe wpisała się w harmonogram imprez sportowych, ale także obchodów, kolejnych obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca. W tym roku szczególna, bo 50. i nie będę tego rozwijał, bo już miałem okazję o tym mówić wielokrotnie, natomiast tak jak też zapowiadaliśmy, że te nasze obchody będą wyjątkowe, tak, z tego powodu, że różna forma przekazu, różny format wydarzeń i cieszę się, że po raz kolejny półmaraton Radomskiego Czerwca jako najważniejsza impreza, najważniejsze wydarzenie sportowe również wpisuje się w program obchodów. Bardzo się cieszę, bo 14, może nie jubileuszowy, ale na pewno bardzo ważny ze względu na liczbę uczestników, rekordowa wartość, ponad 2000 uczestników, Radomian, biegaczy z Polski, ale także z zagranicy, zmieniona trasa. Ja mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy półmaratonu i tych biegów towarzyszących tylko i wyłącznie odniosą bardzo dobre wrażenie z naszego miasta. Będą wspominać to wydarzenie bardzo długo i przede wszystkim będziemy wspólnie świętować, bo tego słowa też często używam, rocznicę Radomskiego Czerwca, bo naprawdę mamy świadomość, jak ważne to były wydarzenia w historii w historii Polski, jak ważne to były wydarzenia na tej polskiej i europejskiej drodze do wolności. I na koniec bardzo serdecznie dziękuję prezesowi, wiceprezesowi, ambasadorom. Naprawdę świetna praca i, jak to mówi powiedzenie, kawał dobrze wykonanej, potrzebnej pracy na rzecz naszego miasta. I mam nadzieję, że w przyszłości również w tak dobrych humorach będziemy się spotykać, ogłaszając kolejne edycje półmaratonu radomskiego czerwca. Oczywiście także wszystkim biegaczom życzę jak najlepszych wyników sportowych. Oprócz tych dobrych wrażeń z naszego miasta, także realizacji dobrych wyników sportowych i tych zakładanych rekordów.
3: Organizatorzy apelują do biegaczy o odpowiednie nawodnienie w trakcie imprezy, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
8: Mamy 8 punktów w sumie, czyli można by powiedzieć prosto co 2,5 kilometra, z tym, że w tym roku mamy takie nowum, bo przemiennie jest punkt nawadniania, punkt odżywczy. Czym się różnią nawadnianie, to jest tylko woda i wanienki z gąbkami. Odżywczy ma do tego jeszcze oprócz wody mineralnej izotonik, banany, rodzynki, jakieś ciastka. I to jest przemiennie. Przy tych nawadnianiach wszędzie mamy toalety, również w terenie umieszczone. I w tym roku po raz pierwszy na odcinku 0,5 km nie ma punktu nawadniania, dlatego że zagęściliśmy te punkty na ostatnich 5 km, gdzie będą po prostu one częściej, gdzie najbardziej są ludzie zmęczeni, najbardziej tej wody potrzebują, więc jest punkt na 16,5 km zamiast 17,5 i to będzie właśnie Centrum Organizacji Pozarządowych, które debiutuje w takiej roli, i następny punkt będzie na odcinku 18,5 km i już na 20 mamy ultrabiegli, czyli nasze wszystkie organizacje, panie prezydencie. Ultrabiegli to jest grupa z Urzędu Miejskiego, obsługuje punkt 20 km. Street Run, druga grupa biegowa, obsługuje punkt 15 km. COP jest na punkcie nawadniania. Naprawdę fantastycznie w tym roku wpisały się różne organizacje do wspierania i to pokazuje taką integrację, że jesteśmy takim jedną grupą dobrą wariatów biegowych, którzy jak trzeba się zewrzeć szyki, to są razem.
2: SK Radom.
3: Będą zmiany w komunikacji miejskiej w związku z piątkowym koncertem Jean-Michela Jarre'a. Ulicami Radomia będzie jeździć specjalna linia 76, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK w Radomiu.
9: W związku z koncertem Jean-Michela Jarre'a od piątku 19 czerwca od około godziny 17 do soboty 20 czerwca do około godziny 1.30 zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej. Dodatkowe kursy wybranych linii oraz specjalna linia 76. Wyznaczone będą również parkingi. Koncert gwiazdy muzyki elektronicznej Jean-Michela Jarre'a, gościem specjalny będzie Krzysztof Zalewski, odbędzie się na stadionie Radomiaka przy ulicy Struga 63 w ramach obchodów 50-lecia radomskiego protestu robotniczego Czerwiec 76. Dla osób przyjezdnych zostaną uruchomione 4 bezpłatne parkingi. Uniwersytet Radomski. Tereny przy ulicy Chrobrego między ulicami Akademicką a Mierzejewskiego i ulica Mierzejewskiego. Dojazd na stadion i powrót z niego do parkingu zapewnią autobusy linii 76 kursujące co około 10 minut. Zbrowskiego, parking przed pierwszym urzędem skarbowym. Możliwość dojścia pieszo z tego parkingu do stadionu około 500 metrów. Ulica 11 listopada, parking w okolicach Komendy Policji, możliwość dojścia pieszo z tego parkingu do stadionu około 700 metrów oraz ulica Olsztyńska, parking obok zbiornika retencyjnego, możliwość dojścia pieszo z tego parkingu do stadionu około 1200 metrów. Uruchomiona będzie specjalna linia autobusowa 76 kursująca na trasie osiedle Michałów, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Chrobrego 11 listopada, Zbrowskiego, Struga, Struga Zbrowskiego oraz Struga Zbrowskiego, Struga, Chrobrego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, osiedle Michałów. Na trasie linii 76 będą obowiązywały wszystkie stałe przystanki, napęty osiedle Michałów, stanowisko wspólne z liniami 7 i N1. Linia będzie jeździć w godzinach około 17.20 w celu dowozu na koncert i około 23.30, 1.30 w celu odwozu z koncertu. Dojazd do stadionu będzie możliwy autobusami miejskimi linii numer 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 26 i 76. W godzinach 17.20 zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 3, 9 i 16. Powrót ze stadionu będzie możliwy następującymi autobusami miejskimi linii numer 1, 3, 9, 13, 76, N1 i N2. W godzinach około 23.30 i 1.30 zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 1, 3, 9 i 13. Pozostałe linie miejskie zakończą swoje kursowanie zgodnie ze swoimi standardowymi rozkładami jazdy na dni powszednie. Szczegółowe godziny kursowania można znaleźć na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z lokalizacją parkingów, trasami i rozkładami jazdy autobusów miejskich oraz lokalizacją przystanków w rejonie stadionu i parkingów w celu sprawnego przemieszczania się w tym rejonie. Apelujemy o niekierowanie się samochodami w pobliżu stadionu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych i możliwość tworzenia się korków. W pobliżu stadionu nie będzie żadnych planowanych zmian w ruchu. Ewentualne decyzje o zmianach mogą podejmować w razie konieczności policja.
2: SK Radom News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. Trwa okres lęgowy w lasach i coraz częściej na terenach miejskich spotykamy młode zwierzęta. Pamiętaj, nie dotykaj ich i nie zabieraj do domu. Pomagaj z rozwagą i daj naturze spokój. Jeśli widzisz potrzebujące zwierzę, zgłoś to specjalistom. A jak z głową pomagać młodym? O tym Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom.
10: Wiosna, oczywiście początek lata, jest to okres, kiedy tych młodych zwierząt jest najwięcej i one są najbardziej widoczne, dlatego że one usamodzielniają się, więc są mniej ostrożne. Również samce i samice dokarmiają te młode, więc też są bardziej widoczne i ten ruch taki w przyrodzie jest bardziej intensywny i widoczny dla nas, dla człowieka. W tym okresie trzeba oczywiście obserwować przyrodę, która wokół nas jest naprawdę bardzo żywiołowa, ale trzeba też robić to z rozwagą. Ja mam bardzo często telefony od osób, które się bardzo przejmują młodymi zwierzętami. Ja zawsze robię taki krótki wywiad, jak to zwierzę wygląda, czy coś mu się dzieje i wtedy możemy podjąć decyzję, czy takie zwierzę wymaga pomocy, czy też nie. I tutaj są przypadki, kiedy trzeba pomóc tym młodym zwierzętom, nie tylko młodym, ale też i dorosłym, kiedy widzimy, że na przykład jest pokrwawione, czy jest złamane, widzimy fizycznie, że jest złamane na przykład skrzydło ptaka, czy noga u zwierzęcia, wtedy ta pomoc jest oczywiście potrzebna, natomiast w większości przypadków ta pomoc nie jest potrzebna, musimy pozostawić zwierzę takie, jakie ono jest, ono sobie poradzi.
3: No ale mamy młodą sarenkę, która widzimy, że biega gdzieś samotnie albo no właśnie jest schowana gdzieś w poszyciu leśnym. No i taki jest odruch ludzki, tak? Widzimy młode, pozostawione samo, no i od razu wydaje nam się, że no, nie wiem, zgubiło się, matka odrzuciła, zostawiła. Czy wtedy mamy reagować, czy tutaj nasza pomoc nie jest potrzebna?
10: To zależy. Jeżeli znajdziemy sarnę małą, która gdzieś jest ukryta w trawie pod jakimiś roślinnością czy w lesie i ona tam spokojnie sobie leży, a nawet chodzi, wystarczy po prostu odejść i nie dotykać. Natura tak stworzyła wiele gatunków zwierząt, że młode są tak ubarwione, żeby zlewały się z otoczeniem i też nie wydają zapachu, żeby drapieżniki ich nie znalazły. Więc nie trzeba się martwić. W przypadku saren, co samica pozostawia takie młode, ukryte i kilka razy na dobę przychodzi, szczególnie wieczorami, nocami i je karmi. Więc tutaj nie martwmy się, chyba że widzimy, że samica sarny gdzieś jest potrącona przy drodze lub gdzieś jest nieżywa, wtedy no oczywiście można podjąć interwencję. Wtedy młode najczęściej bardzo charakterystycznie wydaje dźwięki, zaczyna się poruszać, bo jest głodne, więc nawołuje tą matkę, tą samicę i wtedy warto pomóc, ale w innych przypadkach oczywiście pozostawmy, bo samica gdzieś ona jest ukryta gdzieś i ona jest w pobliżu.

0: samica i jeżeli wyczuje taki zapach, ona nie czuje już z tego swojego dziecka, można powiedzieć, tego młodego, tylko zapach obcy i wtedy może oczywiście odrzucić młode i wtedy młode jest skazane niestety na śmierć.
1: W takich przypadkach, tak jak już powiedzieliśmy, staramy się nie interweniować, tak? Obserwujemy to zwierzę, jeżeli fizycznie nic mu nie jest, nie dzwonimy, nie interweniujemy. No właśnie, a jeżeli faktycznie widzimy, bo taka sytuacja miała miejsce w ostatnim czasie z kaczkami, które uratowałeś w interwencji, tak? Straciły matkę. Były młode kaczki pozostawione same sobie. To gdzie wtedy my, jako mieszkańcy, jako ci, którzy odwiedzają las, mamy dzwonić, interweniować?
0: Są różne przypadki, rzeczywiście. Ten ostatni przypadek, kiedy kaczka samica zginęła pod kołami samochodu, kiedy przeprowadzała młode kaczęta do zbiornika wodnego, wtedy widzimy, że tutaj samica nie żyje, trzeba pomóc tym młodym. Oczywiście te młode zostały zabezpieczone, a następnie zostały wypuszczone do zbiornika wodnego, gdzie zaobserwowaliśmy kaczkę, która ma swoje młode, bo u kaczek tak jest, że bardzo chętnie adoptują, więc tutaj nie było problemu z tym i te kaczęta trafiły z powrotem do środowiska naturalnego, nie były wychowywane przez człowieka, bo wtedy by już nie trafiły w późniejszym okresie. Przede wszystkim na danym terenie jest gospodarz, czyli tutaj mówimy o burmistrzu, o prezydencie, o wójcie, więc należy kroki w tym kierunku po prostu pokierować. Można oczywiście zawsze porozmawiać z leśnikiem, on też tam podpowie, czy myśliwym, czy osobami, które się zajmują takimi sprawami bardzo często społecznie. Ja też zachęcam w sytuacjach takich bardzo wrażliwych, kiedy ta pomoc jest potrzebna, zajrzeć na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam jest lista ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt i tam jest kontakt, jest numer telefonu, zadzwonić, po prostu przedstawić sytuację i bardzo często zwierzęta, które wymagają takiej pomocy, tam trafiają. Ale trzeba naprawdę najpierw się zapoznać, dowiedzieć, w jaki sposób pomóc, a dopiero można tą pomoc nieść.
1: Jesteśmy już w połowie czerwca, to powiedzmy w tym momencie w lasach, jakie gatunki zwierząt możemy napotkać, tych młodych właśnie zwierząt?
0: Prawie wszystkich, bo zaczynając od dzików. Młode dziki też już chodzą za samicą, już tworzą watahy. Młode sarny, młode jelenie, młode łosie oczywiście i bardzo dużo ptaków, bo to ptaki mają czasami kilka lęgów w ciągu roku, więc teraz widzimy ptaki. Widzimy bardzo często młode ptaki, tak zwane podloty, które wychodzą z gniazda, jeszcze nie do końca potrafią latać, fruwać, więc trzeba pamiętać, że za takimi ptakami też nie ganiamy, nie łapiemy, bo one sobie poradzą. Samica, samiec zawsze dokarmia do momentu, kiedy się ten ptak usamodzielni. Więc bardzo dużo i młode wiewiórki, i młode jeże teraz są, więc tych młodych jest bardzo dużo i są bardziej widoczne, bo jak wychodzą, to ich widzimy, bo one są mniej ostrożne, uczą się dopiero życia. Bardzo często przy drogach na przykład zobaczymy młode lisy, które ściągnięte zapachem, bardzo często jakieś padliny, która po prostu na drodze została tam, zwierzęta, które tam zostały zabite i one ściągają. I trzeba też pamiętać, żeby przy drogach zwracać uwagę na to, żeby tych zwierząt w żaden sposób nie potrącać, żeby po prostu inne gatunki drapieżników nie przychodziły, bo też można dojść do sytuacji, że będzie kolejna jakaś kolizja ze zwierzęciem.
1: Mhm. Człowiek w lesie, w tym okresie lęgowym, no jest takim gościem, który powinien naprawdę zachowywać się w sposób odpowiedzialny, cichy, spokojny, żeby tych zwierząt nie płoszyć. Ale w ostatnim czasie coraz częściej spotykamy też sytuację zupełnie odwrotną, że to leśne zwierzęta przybywają do miasta. W jakim celu one się pojawiają, to wiemy, zazwyczaj chodzi tutaj o poszukiwanie pokarmu. No i właśnie w takich sytuacjach, jak my mamy znowu reagować, kiedy spotkamy w mieście dzika, łosia czy sarnę. Bo to już jest sytuacja, kiedy no właśnie, to nie my jesteśmy gośćmi, tylko zwierzę przybyło do miasta.
0: Współcześnie zauważamy, że bardzo dużo zwierząt i nawet tych dużych zwierząt jak łosie, dziki, sarny są, przychodzą do miast. Przychodzą do miast czy na obrzeża miasta, dlatego że mają co zjeść, mają gdzie się schować, więc jest to, adoptują to środowisko do własnych potrzeb. Jak się zachować? No przede wszystkim pamiętajmy, że dzikie zwierzę, nie podchodźmy do tego, bo jednak on ma tą dzikość, ma tą bojaźń przed człowiekiem. Nie wiemy, jak się zachowa, czy zaatakuje, czy wybiegnie na przykład na ulicę, powodując jakąś kolizję drogową i przy okazji śmierć tego zwierzęcia i oczywiście jakieś urazy kierowców. Więc pamiętajmy, na każdym terenie jest gospodarz, tak jak wspominałem, burmistrz, prezydent, wójt gminy, który odpowiada za bezpieczeństwo i on powinien w jakiś sposób zabezpieczać. Ma swoje różnego typu jednostki, jak na przykład ekopatrol, który w jakiś sposób te zwierzęta próbuje

0: z tego, można powiedzieć, miasta czy obrzeży troszeczkę przesunąć, przegonić gdzieś w bezpieczniejsze miejsce. Ale też pamiętajmy to, że my jako mieszkańcy miast też troszeczkę dokarmiając te zwierzęta, ściągamy je do siebie, więc to też jest niebezpieczne. Tu podam przykład, na przykład dzików, które bardzo chętnie do miast wchodzą, ale niezabezpieczone kuby ze śmieciami, dokarmianie gołębi, i tutaj też przychodzą na te resztki dziki, bardzo chętnie przychodzą do tych miast, ale zagrożenie jest duże, dlatego że locha prowadząca młode, jak ktoś wyjdzie na spacer z psem, no dla takiego dzika pies to jest zagrożenie, to jest drapieżnik, więc może też bardziej zaatakować, tym bardziej, że ma młode, więc też uważajmy na to, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy, nie róbmy z bliska sobie zdjęć, bo zwierzę ma swoją taką granicę, dokąd można podejść, ale jeżeli za blisko się zbliżymy, może też zaatakować. Przy dużych zwierzętach, jak łosie na przykład, jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla kierowców, bo to jest potężne zwierzę, które przy wypadkach ma podcinane nogi i ono wpada, można powiedzieć, na szybę, na dach, i w ten sposób może dojść do naprawdę dużej kolizji, a nawet śmiertelnej ofiar. Więc tutaj trzeba uważać, po prostu mieć taki instynkt też swój, żeby nie podchodzić do tych zwierząt, nie do karmiać, w żaden sposób tutaj nie próbować z nimi wejść w jakąś relację.
1: Mhm. Tutaj w regionie Radomia i w regionie radomskim, które gatunki zwierząt najczęściej odwiedzają te zamieszkałe tereny? Które są, że tak powiem, najbardziej problematyczne i które są dla nas, jako człowieka, największym zagrożeniem, kiedy pojawiają się w naszym zasięgu, że tak powiem, wzroku?
0: W naszym terenie jest bardzo dużo dzików, które pojawiają się nie tylko na polach, lasach, ale też i w miejscowościach tych wokół dużych miast, ale też i w miastach one się pojawiają. Bardzo często na przykład łosie wchodząc, one przechodzą przeważnie wzdłuż cieków wodnych, więc idąc za takim ciekiem wodnym, który przebiega na przykład przez miasto, a tutaj w Radomiu też...
1: Ostatnio na Michałowie pojawił się łosie.
0: Dokładnie. Ciek wodny, i one podążają, przemieszczają się wzdłuż tych cieków wodnych, tych korytarzy ekologicznych, więc wchodząc, idąc, okazuje się, że jest w środku miasta. Ja już tutaj nie wspominam o licznych drapieżnikach, jak lisy, kuny, tchórze, które w mieście bardzo dobrze się czują. One są widoczne dopiero nocą, bo to jest nocne zwierzęta, ale proszę zobaczyć, ile mamy ptaków, które zamieszkują miasta. One znajdują dogodne warunki życia, gdzie mogą zdobyć pokarm, gdzie mogą założyć gniazda, więc jeżeli są ptaki, to i przychodzą również drapieżnicy. Więc to jest taki ekosystem również miejski, w którym wiele gatunków sobie dobrze radzi. Natomiast przy tych dużych, problematycznych, no trzeba jednak zwracać na to uwagę i nie dopuścić do tego, żeby po prostu zbyt duża populacja była, z tego względu, że no, to zagraża nam, mieszkańcom.
1: Mhm. Ale ten problem właśnie tych dzikich zwierząt pojawiających się w miastach i w centrach miast, on się tak naprawdę nasila od kilku lat. Czy powodem jest to, przede wszystkim, co już powiedzieliśmy, że człowiek właśnie zostawia te kubły z tym jedzeniem, no i to gdzieś tam zanęca te dziki, które przychodzą, ale czy też nie pojawia się problem tego typu, że zmienia się trochę klimat i w lasach jest trochę mniej pożywienia? Mieliśmy ostatnio suszę, mieliśmy dosyć ostrą zimę, tak? I czy to też nie jest ten problem?
0: Problem na pewno jest złożony. Nie ma jednego czynnika. Tu się składa wiele czynników. No, proszę zobaczyć, na przykład wiele osób sobie kupuje działeczki pod miastem, buduje sobie domki, gdzie sobie chce na łonie natury, a tam wcześniej na przykład dzikie zwierzęta swobodnie funkcjonowały, mieszkały. Dzikie zwierzęta też, no jeżeli jest teren jakiś grodzony, to próbują omijać, wchodząc, tym bardziej wchodzą do miast. Mają pokarm. Bardzo dużo przecież mówimy, że w miastach musi być dużo zieleni, dużo się sadzi, różnych skwerków, parków. W ten sposób się zagospodaruje, żeby człowiek też miał tej przyrody blisko, więc to środowisko też sprzyja dzikim zwierzętom i one coraz bardziej chętniej wchodzą do tych miast, adoptują się. Przykład ptaki, od już dziesiątek lat żyją w miastach, wiele gatunków, dobrze sobie radzą, dobrze funkcjonują, więc jak widać też w pobliżu człowieka w tych miastach dobrze się czują i dlatego też te dzikie, duże zwierzęta również wchodzą do tych miast, szukając nowego środowiska, a poza tym bardzo często bywa tak, że młode osobniki różnych gatunków szukają swojego terytorium, swojego miejsca, więc też w jakiś sposób no, chcą zagospodarować ten teren. Podam przykład, no, jeszcze 10-15 lat temu nikt nie słyszał tutaj o wilkach wokół miasta, a na fotopułapkach naszych, które tutaj mamy w lesie, na przykład w Soli, nagrywają się nam systematycznie wilki bardzo blisko miasta, więc wilki młode, które nie mają swojej swojego rewiru, one zajmują to, które jest wolne, więc coraz bliżej też człowieka. Więc no takie sytuacje się zdarzają. Przede wszystkim też wiele populacji wzrasta nam, wiele tych osobników jest, więc no zajmują miejsca, które są dogodne, które da się żyć, da się zdobywać pokarm, da się wychować młode. Więc dlatego też w miastach coraz częściej widujemy te nawet duże gatunki zwierząt polskich.
1: Czy w perspektywie czasu będzie się to no właśnie jeszcze bardziej rozrastać? Bo zauważam, że no właśnie człowiek już tak zaczyna w takiej większej kooperacji, że to się zaczyna mieszać, tak? Ten świat człowieka z tym światem przyrody. Nie ma już takiego rozgraniczenia jak właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że w lasach były zwierzęta, a w miastach był człowiek. Człowiek zaczyna przesuwać swoje granice na obrzeża miast, bliżej właśnie natury, tak jak powiedzieliśmy, natomiast zwierzę zaczyna przychodzić do centrów.
0: Tak, oczywiście. No, dawniej było tak, że człowiek, czy przede wszystkim człowiek jest elementem przyrody. On jakieś sobie tereny zawłaszczył, gdzie tam buduje się, mieszka, żyje. Przyroda, zwierzęta dzikie raczej się trzymały z dala. No to teraz, jak człowiek bardziej ekspansywnie wychodzi z miast, domki letniskowe, czy jakiś domek, już nie w bloku, więc wchodzimy w ten środowisko tych dzikich zwierząt i to zwierzęta przenikają też po części do tych miejsc. Na tych miejscach zresztą one już od dawna były, ale tak do centrów miast, więc myślę, że to zjawisko cały czas będzie się rozwijało, można powiedzieć, będzie występowało. Dlatego też, że no przede wszystkim dzikie zwierzęta w mieście potrafią znaleźć sobie dogodne miejsce, mogą zdobyć pokarm, mogą wychować młode, więc dlaczego nie mają tych miejsc zasiedlać? W pobliżu człowieka oczywiście.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
3: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
3: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pomagamy, bo mamy to w naturze. Fundacja Kolbe przy parafii świętego Maksymiliana w Janikowie zaprasza na piąty festyn rodzinny Pomagamy Ręce po przeszczepie wątroby. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, loterie i koncerty. Na scenie wystąpią Disco Boys, Select i Git. Niedziela, 21 czerwca od 14. Szkolne boisko w Janikowie koło Kozienic. Patronat honorowy. Biskup radomski Marek Solarczyk, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz miasta i gminy Kozienice Mariusz Prawda. Partnerem wydarzenia Pomagamy Lęce jest Enea Wytwarzanie.
9: I po reklamie.
10: Numer 1 w Radomiu.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: informácia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.